0: sensu tyle pytań, taki tytuł nosi ten przebój. To jest odpowiedź dla tych, którzy się zastanawiają, gdzie się weekend podział.
1: I po dlaczego się skończy?
0: Po co drążyć? Po co drążyć? A my witamy w składzie pełnym. Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
3: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
4: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już prawie 6. Za chwilę was zaprosimy na wiadomości radia.
5: Ikony popu. Rocka. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
6: Autopromocja.
3: 11 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 6. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro mówi, że teraz będzie korzystać z amerykańskiej wolności.
8: Miękiszon, fujara i tchórz.
7: Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. A maturzyści kolejny tydzień mierzą się z egzaminem dojrzałości. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w Polsce ścigany jest za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jarosław Sellin z PiSu uważa, że sprawa jest polityczna.
9: Także decyzja o opuszczeniu kraju, tę decyzję rozumiem.
7: Z kolei europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, opisując zachowanie Ziobry, przypomina jego własne słowa z Sejmu.
8: Miękiszon, fujara i tchórz. To jest jednak porażka dla polityka, szczególnie dla ministra sprawiedliwości, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
7: Jeśli w przyszłości amerykański sąd zgodziłby się na ekstradycję Ziobry, to musiałyby jeszcze przystać na nią amerykańskie władze federalne.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: O 9:00 uczniowie z 13 tysięcy szkół podstawowych podejdą do egzaminu ósmoklasisty. To jest test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół średnich, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
7: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów. Maturzyści z kolei dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
11: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
7: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński. Prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
12: Wyjeżdżamy na ulicę Łodzi, żeby sprawdzić, jak wygląda na nich sytuacja o poranku. Teraz nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, chociaż na pewno trochę więcej aut zacznie się pojawiać na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim w okolicach Brzezińskiej, Strykowskiej, Łagiewnickiej, Konstantynowskiej, czy na Włókniarzy albo Zgierskiej. Więcej aut może być też na Pabianickiej i Żgowskiej.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Pochmurny dzień zapowiada nam się w Łodzi, do tego możliwe będą opady deszczu, to bliżej południa, więc będziemy to jeszcze sprawdzać. Od rana na niebie słońca niewiele, chmury dominują, na termometrach mamy około 10 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 19, może dobijemy do 20. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie przez cały dzień będzie utrzymywać się w dolnej granicy normy.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej zastanowimy się nad śmieciem, którego nigdy w życiu nie wyrzucimy.
3: Tak, po szóstej też sprawdzimy, czy Polska jeszcze śpi, czy już nie śpi, tak jak my. Niestety, to Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałek witamy, kłaniamy się i gramy duet zgodny, tak jak kawa i mleko, jak jajecznica i boczek. Olivia Newton-John i John Travolta w Radiu Złote Przeboje. 4 po szóstej.

0: Nie, nie, nie. Takie trzy słowa, proste, krótkie, konkretne, które cisną się na usta w poniedziałek rano, tuż po weekendzie, 10 minut po godzinie 6. To była grupa T-Lab. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. No ale jak już stoimy, jak trzymamy tę kawę w ręku i staramy się jej nie wylać z rana, no to sprawdźmy, co tam dzisiaj mamy w kalendarzu.
1: W Polsce świętujemy dzisiaj dzień bez śmiecenia.
2: Z tej okazji przypominamy jedną ze złotych rad perfekcyjnej pani domu. Śmieci myjemy przed ich wyrzuceniem.
1: Ale mamy też dzisiaj dzień doradcy podatkowego.
0: No to teraz wyciągnijcie z kosza te stare paragony, co je już wyrzuciliście, bo mogą się jednak przydać. Dobrze, chociaż że umyte, prawda?
2: A kto już przemył zaspane oczęta, kto już dojrzał poniedziałek, kto już dojrzał piękną perspektywę nowego tygodnia, ten dzwoni teraz do Radia Złote Przeboje, no bo ogłaszamy apel
0: poranny
2: poniedziałkowy. Trochę się rozpędziłem. 2244 i 3-0, odezwijcie się do nas. 2244 i 3-0, a my gramy Human League, 11 po 6.

0: Felicita od samego rana płynie z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry to duet Romina Power i Albano. Duet, który zaczynał karierę w 1975 roku. Trzy lata później w kraju nad Wisłą powstał zespół Vibe. I kto by pomyślał, że w 2026 jedną z prowadzących w Radiu Złote Przeboje zostanie... A zresztą niech sama powie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: No i właśnie, opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. codziennie o 12.30, a dzisiaj czeka nas opowieść o piosence zaangażowanej w coś, czego pragnie każdy z nas, czyli w podwyżkę, modlitwę o złoty deszcz to będzie. A dla kogo ten deszcz? No posłuchajcie sami, polecamy się.
3: Radio Złote Przeboje.

0: TPOPL. TPOPL.
1: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
0: TPOPL.
2: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
8: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.

0: było to przeboje na dzień dobry. Zespół Earth, Wind and Fire, jak wiemy, występuje w przyrodzie. Pięć żywiołów: ziemia, powietrze, ogień, woda i poniedziałek. I pytanie właśnie, jak się macie w ten poniedziałek o tej wczesnej porze, o 6.30? Numer telefonu do nas 2244 i 30.
1: Cześć, z tej strony Monika.
2: No
1: tak,
2: hej.
1: Słucham was i jestem taka zadowolona. Chciałam wam powiedzieć, że chyba jestem pracownikiem roku dzisiaj, ponieważ do pracy mam na 8, a ja już wyjeżdżam.
0: Co?
1: A jadę 30 minut, czyli oczka przetarte, kawki jeszcze nie było, ale w pracy się napiję. Buziaki.
3: No tak. Samemu, bo każdemu należy się chwila samotności i wytchnienia po weekendzie.
2: Tak, zwłaszcza jeśli w weekend przydarzy się na przykład obiadek u teściowej, ale to są spekulacje, to są tylko nasze spekulacje, a teraz fakty. 2244 i 30 to jest numer do radia. Złote przyboje dla spóźnionek na nasz apel poranny, idealny. Wyzwonicie, a my gramy Survivor. Jest minuta po 6:30.

0: w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Spice Girls, dziewczyny, których plakat nad łóżkiem miała Adele, do czego się swego czasu przyznała, co jest dowodem na to, że czas szybko leci, bo z kolei najmłodsze obecne gwiazdy miały nad łóżkiem plakaty Adele. I tak to w kółko się kręci. Dzień dobry.
1: A mieliście może plakat duet UM, czyli George'a Michaela i tego drugiego? Jeśli tak, to za chwilę będzie... Co za kręcenie? Jak to nie? Bo to kręcą głową panowie koledzy poranni prowadzący, pewnie dlatego, że już są w takim wieku trochę nieodpowiednim do takiej muzyki. No to uprzedzamy, że When I'm Your Man już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wkrótce wypisy ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608-412-974 www.comfortlife.com.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i

0: to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama. Złote przeboje w drodze.
4: Coraz więcej aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokicińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nielepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Palki też zaczyna być już mocno oblegana, podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W kalendarzu poniedziałek, 11 dzień maja, jest to oficjalnie, mili państwo, dzień bez śmiecenia. Ci, co imprezowali w weekend w Wilanowie, porzucili już swoje śmieci pod pałacem. Człowiek w ogóle hurtowo produkuje śmieci, dużo wyrzuca, ale są takie rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno wyrzucić. Macie takie coś?
2: Ja na pewno nigdy nie wyrzucę pojemnika po lodach, bo jeszcze się może przydać na koperek na przykład.
1: Ja z kolei na przykład nie mogę wyrzucić swoich butów do koszykówki, bo one jeszcze pamiętają Michaela Jordana.
3: No właśnie. A wy, kochani, czego za nic na świecie nie wyrzucicie do śmieci? 22 4 4 i 3 0 e-mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos wyślemy wam złotą kawę porannego programu. No to jeszcze raz. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to Billy Ocean, czyli po naszemu Billy Ocean. A teraz będzie u nas krótka historia pewnego szybkiego Billa, który uciekł za ocean i tyle go widzieli.
1: Zbigniew Ziobro uciekł najpierw z Polski na Węgry, a teraz właśnie do USA za ocean. No i jest burza wśród polityków. Gorące komentarze w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów

0: benzynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28. Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Reklama. Mamy punktualnie godzinę 7, w kalendarzu jest 11 maja i to jest poniedziałek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
3: Ucieczka Ziobry do USA. Politycy rządzący mówią, że to kompromitująca decyzja. Wycieczkowiec z hantawirusem opuszczą dziś ostatni pasażerowie. Prokuratura zajmuje się publikacją zdjęć z egzaminów maturalnych. Politycy nie oszczędzają Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier i tym razem schronił się w Stanach Zjednoczonych. To kompromitująca Ziobrę decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
4: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
3: Partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
5: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
3: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, aby ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on tutaj usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Hiszpańskie władze utrzymują, że wszystkie osoby, które opuściły pokład, były przebadane i zdrowe, a cała operacja przebiegała bez zakłóceń. Ale z Francji dobiegają już wieści, że jeden z ewakuowanych pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Według polskiego głównego inspektoratu sanitarnego jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę. Prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa Tydzień Bibliotek.
6: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
3: Mówi Monika Pacek z Biblioteki Miejskiej w Wrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetny meczyk i świątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawę na czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu jurajscy rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lubliny 3-1. Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brązy walczyli siatkarze projektu Warszawa.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Coraz większego ruchu o tej porze trzeba spodziewać się w centrum Łodzi. Ciężko jedzie się przez Zachodnią, Ogrodową i Wschodnią. Dużo aut będzie też na Żeromskiego, Kościuszki, Bulczańskiej czy w okolicach Nawrot i Sienkiewicza. Ciężko jedzie się też przez Przędzalnianą, na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Marszałka Piłsudskiego też aut przybywa.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Chmury dominują dzisiaj od samego rana na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że taka aura utrzyma się przez większość dnia. Na słońce mamy niewielkie szanse, ale będziemy to jeszcze sprawdzać. Na ten moment w prognozie pogody widać opady deszczu koło 12. To też jeszcze sprawdzimy w kolejnych godzinach. No ale parasol na wszelki wypadek dobrze będzie mieć ze sobą. 10 stopni mamy teraz na termometrach. Maksymalnie możemy spodziewać się niecałych 20 i wiatr będzie przy tym umiarkowany.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej podejmiemy się zadania niełatwego, a mianowicie kurka wodna, policzymy wszystkie kury i kurczaki na świecie.
3: Po siódmej też zaprosimy was na podsumowanie wydarzeń weekendu, czyli trzy krótkie poweekendowe informacje. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, jest 5 minut po godzinie siódmej, a teraz Lubega.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Heart of Glass, piosenka no tak doskonała jak szklanka kawusi w poniedziałek z rana. To była Blondy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 12 minut po godzinie 7, a teraz uwaga, uwaga, kurczaki pieczone. Mamy dla was kilka faktów z życia kur, naprawdę wielu kur.
1: Na świecie żyje obecnie wiele kur, rzeczywiście. Około 30 miliardów kur i kurczaków, co czyni je najliczniejszymi kręgowcami na planecie. I jeszcze jedna ciekawostka. Kurczaki są obecnie średnio 4 razy większe niż 70 lat temu.
2: I dlatego właśnie rosół z kurczaka jest dobry na przeziębienie, bo ma antybiotyki od razu w sobie. Demono, teraz zagramy wam. Póki na to czas. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Witamy, kłaniamy się po weekendzie. Jak się macie? Tak jak my? W dobrych humorach, w dobrych nastrojach? Oby, oby. 12 po 7.

0: Szary Lejmi, wspomnienie weekendu. Dobre było i się skończyło. Niestety Modern Talking w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek, 19 po 7.
1: No, a gdybyście tak weekend spędzili na travingu albo leżingu, to za 10 minut 3 rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, żeby nawiązać inteligentną rozmowę ze znajomymi z pracy. Radio Złote Przeboje bardzo się poleca.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
0: Reklama.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek w Radiu Złote Przeboje o poranku wracamy do najważniejszych wydarzeń weekendu, no bo mogliście je przegapić.
2: W miniony weekend Polacy dowiedzieli się, że Zbigniew Ziobro, który najpierw uciekł na Węgry, teraz uciekł do USA. I jak mówi, sam zamierza cieszyć się amerykańską wolnością.
3: Gdzie się nie pojawi pan Zbigniew, tam zmieniają się rządy, więc otwieramy popcorn i śledzimy, co dalej.
2: To nie był łatwy weekend dla ósmoklasistów. Pewnie spędzili go na ostatnich powtórkach, no bo dzisiaj startują egzaminy na koniec szkół podstawowych.
1: Tak. Co dalej, ósma klaso? Kto pamięta taki program w telewizji, ten już powinien zbadać sobie cukier i kupić ciśnieniomierz.
2: Za nami finał Tańca z Gwiazdami. Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że 19. edycję wygrał aktor i model Gamu Fal.
3: 19. to już edycja. Edycje lecą, a Krzysztof Ibisz coraz młodszy.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć.

0: Riddle śpiewał w radiu Złote Przebrzmienie Nick Kershaw. Krytycy uznali tekst tej piosenki za zagadkę, a później się okazało, że piosenka miała być instrumentalna, ale pana Nicka zmuszono do napisania tekstu i zaśpiewał, co mu ślina na język przyniosła. Kropka. To jest radio Złote Przebrzmienie na dzień dobry. No my tak się dokładnie czujemy w poniedziałek. Coś się dzieje, ale słabo ogarniamy. Za 21 minut 8.
1: Dzień dobry, w poniedziałek o poranku. Za chwilę zagramy wam duet Labusz, idealny do jazdy samochodem w kierunku pracy, ale wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi i czy bez problemu zdążycie na 8.
2: Radio Złote Przeboje.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybieraj

0: Wspierasz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Poranne godziny szczytu dają się już mocno we znaki. W Łodzi ciężko jedzie się przez Tymienieckiego, Przybyszewskiego czy Kilińskiego. Utknąć można też na Wólczańskiej Politechniki czy w okolicach Kościuszki. Nielepiej sytuacja wygląda na Zielonej, Struga, Łąkowej i Żeromskiego. Utknąć można też na Wojska Polskiego, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W kalendarzu mamy poniedziałek 11 maja i jest to oficjalnie dzień bez śmiecenia. No są takie rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno po prostu wyrzucić, tak. I od rana pytamy, czy macie takie coś. 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: Nigdy nie wyrzucę do kosza chleba. W życiu nie wyrzuciłabym i nie wyrzucam takie małe pojemniczki, jak na przykład się sosy kupuje w gotowych daniach, pracuję w przedszkolu i to jest fajne na klej i farby. Takie malutkie, zgrabniutkie.
3: Ja nigdy nie wyrzucam książek.
4: Ja chciałem powiedzieć, że nigdy w życiu nie wyrzucę swojego pierwszego kapelusza kołbojskiego, bo tak naprawdę im starszy, tym wygląda bardziej oryginalnie.
5: Mamy jeszcze maila z adresu poranek@złoteprzeboje.pl. Nigdy nie wyrzucę za małych ciuchów, bo jeszcze kiedyś schudnę, napisała Małgosia.
6: Słusznie, słusznie. A wy czego za nic na świecie nie wyrzucicie do śmieci? 22, 4, 4 i 3 zera i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Złote Przeboje. Na dzień dobry, zespół z tych zespołów z tej kategorii, co nam się nigdy chyba nie znudzi. Dire Straits zagrali. 5 minut zostało do godziny 8, a teraz szybko zaglądamy do naszego studia Meteo.
1: Burzowo dzisiaj będzie w Polsce, zagrzmi prawie w każdym regionie. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
1: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert.
11: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
12: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
1: Reklama.
3: 11 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 8. Jak zawsze o pełnej wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
13: Większość Polski dzisiaj z burzami, może też padać grad. Dziś wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zapowiada minister sprawiedliwości. Spadki cen paliw możliwe jeszcze w tym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw. Mogą też być porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Łatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 14 i potrwają do końca dnia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, pomimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd na pewno jest sądem niezawisłym. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
14: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95. Za litr.
13: Dziś według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35 zł, a olej napędowy 7,03 zł. Ceny na jutro poznamy w południe. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Coraz trudniejsza sytuacja na Kubie. Na wyspie brakuje 90% leków i środków medycznych. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno, ciężko jedzie się przez Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji czy Jaracza. Utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Niciarnianej.

0: Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Skyray. Łódź Pabianicka 75.
1: Pogoda w Łodzi.
2: 13 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Maksymalnie możemy spodziewać się prawie 20, a na niebie cały czas dominują chmury. Słońce ma się pojawić dopiero pod wieczór, no i wygląda na to, że możliwe będą też opady deszczu bliżej południa. Parasol dobrze będzie mieć ze sobą. Wiatr po południu ma być trochę silniejszy, a ciśnienie utrzyma się dzisiaj przez cały dzień w dolnej granicy normy. Większe opady synoptycy prognozują na wtorek.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Skyray. Łódź Pabianicka 75.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po ósmej dowiecie się, jak dzisiaj zdobyć wyjątkowy radioodbiornik oraz zdjęcie z autografem naszej ulubionej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak.
4: Po ósmej też poznacie precyzyjną datę końca świata, podobno pewną, podobno ostateczną. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w poniedziałek, czyli kolejny mały koniec świata.
3: Tak.
4: Gra nam Cher na zegarach 4 po ósmej.

0: maj w kalendarzu, maj w radiu Złote Przeboje. Ten nasz w piosence zespołu Various Minds. Jest 11 minut po godzinie 8. Kochani, przed tygodniem dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak i już zdążyła namierzać.
1: O tak, gdyż codziennie po południu ma dla was zagadki związane z piosenkami Beaty i Bajmu, ale i naszymi ulubionymi gadżetami z lat 80. i 90.
0: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złoto przebojowy radioodbiornik oraz zdjęcie Beaty z autografem.
2: O co Beata Kozidrak pytała dzisiaj?
3: Pani Beata Kozidrak pytała oczywiście o Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, w której miała niejednokrotnie brać, tak?
2: No i uściski.
3: Jej, super.
2: I radość wielka. I nagrody są twoje. Gratuluję
3: super,
2: serdecznie.
3: Świetnie, bardzo dziękuję. Super początek weekendu.
1: Tak było w ostatni piątek. Na nagrody możecie zerknąć na naszym profilu na Instagramie, a jak nabierzecie ochoty na te nagrody, no to bawcie się z Radiem Złote Przeboje dzisiaj po południu. Polecamy i zapraszamy, a teraz Spin Doctors na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje, 12 po 8.

0: Cieszmy się ciszą. Enjoy the silence. To idealnie pasuje po weekendowych hałasach. Depesz Mode w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Jest 19 minut po godzinie 8. Dobrze przejrzyjcie zamrażarkę. Czy nie ma tam przypadkiem jakiegoś słoiczka z sałatką jarzynową? Jeśli tak, to możecie zjeść do dźwięków piosenki, którą zagramy już za chwilę. Sing Alleluja, czyli wspomnienie dawno minionych świąt wielkanocnych. Dr. Alban pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Polecamy się.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy poniedziałek, 11 dzień maja i to jest dzień bez śmiecenia. Z kolei o rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno wyrzucić, pytaliśmy was przez cały poranek i czas na podsumowanie.
2: Ja od 10 lat staram się wyrzucić i nigdy nie mogę garnitur ze ślubu.
3: Ja nigdy nie wyrzucę swoich płyt winylowych.
4: Ja nie wyrzucam nigdy pająków. Gdzie są pająki, tam jest i kasa.
1: O, złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. I dzięki pająkom uda się w ten sposób zaoszczędzić kasę na porannej kabusi. Tak. O, bardzo dziękujemy za wasz udział w tej porannej dyskusji. A jutro to będziemy mieli Dzień Limeryków i Lepiej. I jest taki gatunek literacki.
5: Tak, kochani. Jest. Zawsze się zaczyna od słowa lepiej lub lepsze. Na przykład lepsze złote przeboje niż poniedziałkowe znoje. A jutro wybierzemy lepieje najlepsze z najlepszych.

0: Urszula, nasza kochana i rysa na szkle, inaczej szukanie dziury w całym, na przykład, no był weekend, fajny był weekend, ale dzisiaj mamy poniedziałek i to jest właśnie ta rysa na szkle, której się dopatrzyliśmy w tym porannym naszym spotkaniu. Oprócz tego to jest naprawdę super, za 21 minut będzie 9.
1: Fergan Shark i Baltimora za chwilę nam zagrają w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a wcześniej ostatni raz wyjedziemy naszą szpiegowską wołgą na polskie ulice i sprawdzimy, kto i gdzie robi korki.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
2: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kto zwalcza ból?
10: Kto?

0: poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki? Wiejska zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Żeby przejechać przez Centrum Łodzi albo się do niego dostać, dobrze będzie mieć zapasową dawkę czasu, bo można utknąć w kilku miejscach, przede wszystkim na skrzyżowaniu Marszałków, ale przez Rondo Solidarności też łatwo się nie przejedzie. Tłoczno będzie też na Żeromskiego, tu Wima i w okolicach Sienkiewicza i nawrot. Tłoczno będzie też na Politechniki.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Nowy zew natury. Zaryczał Tarzan Bałek Baltimora w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9. Dzisiaj w naszym porannym programie zalecamy pośpiech, gdyż będzie koniec świata, a w dodatku jeszcze wiadomo kiedy.
1: Naukowcy z NASA i Uniwersytetu w Tokio, czyli nie kij dmuchał, obliczyli przy pomocy superkomputerów, kiedy Słońce spali Ziemię.
2: I?
1: Rozszerzy się tak bardzo, że na naszej planecie nie da się już żyć z gorąca. No i będzie to rok 1 2021.
2: Miliard 2021. Żeby łatwiej ogarnąć, to będzie, kochani, wtedy, kiedy nasze dzieci nareszcie dorosną i kupią sobie mieszkanie.
1: No, dokładnie wtedy.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Dzisiaj za gorąco nie będzie, a to jest Patti Smith.

0: Night. Bardzo przyjemnie śpiewa Patti Smith w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry o poranku w poniedziałek za 5:09. My szybko zaglądamy teraz do studia wiadomości.
1: Startują egzaminy ósmoklasistów.
0: Ojej.
1: To nerwowy czas i dla uczniów, i dla rodziców też, bo przecież z doświadczenia wiemy.
0: Tak.
1: O egzaminach na koniec szkół podstawowych powiemy więcej za chwilę w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.
13: 11 maja, poniedziałek, mamy godzinę 9. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Start egzaminów ósmoklasistów. Wyniki otworzą drogę do wymarzonych szkół. Pasażerowie opuszczają wycieczkowiec na Teneryfie. Są nowe osoby z objawami hantawirusa. Polacy coraz rzadziej pracują w weekendy. Ósmoklasiści zaczynają właśnie egzaminy. W sumie 395 tysięcy osób. To ich furtka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. Na ten dzień przygotowywali się od miesięcy.
15: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
16: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
14: Egzamin jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. Wyniki są jednak ważne, bo decydują o tym, czy uczeń dostanie się do wybranej przez siebie szkoły. Maturzyści z kolei dziś rano przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
17: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
14: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa, a drugi wykazuje objawy. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci, najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najczęściej są to południowe kraje: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
18: Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Barca ma 14 punktów przewagi nad Realem. To już trzeci tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewna utrzymania jest już Legia Warszawa, bo wczoraj wygrała w Nicieczy z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczące o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0.
19: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
18: Pogoda.
14: Popadać dzisiaj może prawie w każdym zakątku kraju, a po południu pojawią się burze. Na termometrach od 18 stopni w Szczecinie, 20 w Krakowie i Gdańsku, do 23 w Warszawie. Jutro już zdecydowanie chłodniej.
18: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
20: 29 maja dwaj muzyczni giganci Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk dadzą w Warszawie super koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
13: Tak, a my mamy dla Was zaproszenia na Torwar, na ten koncert. Jeśli chcecie pobawić się przy kawałkach Kombi, Skalokera i Oena, no to zapraszamy czym prędzej na złoteprzeboje.pl, gdyż pierwsze bilety pojadą do Was za niecałe pół godziny. 4 po 9 w tej chwili na zegarach gramy Village People YMCA. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Poniedziałek też może być miły.

0: słuchamy, słuchamy i z zazdrością sobie przypominamy, jak to w latach 90. w czasie koncertów na scenę pod nogi Backstreet Boysów leciały elementy damskiej bielizny.
1: Tak było.
0: Wszystkie dwa w różnorodności wielkiej. Przypomina radio Złote Przeboje i informujemy jednocześnie, że dzisiaj na koncertach jest pewna różnica. Wspomniane latające elementy są bardziej eleganckie i ekskluzywne podobno.
1: To prawda, to prawda. Za chwilę zabrzmią u nas charakterystyczne dźwięki gitary Jana Borysewicza i charakterystyczny głos Izabeli Trojanowskiej. Zagramy Karmazynową Noc, a jeszcze chwilę później wyślemy was na niezapomnianą noc na Torwarze, czyli koncert 50-lecia wspólnego grania Skabińskiego i Tkaczyka. Koniecznie bądźcie blisko radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert.

0: 50 lat na scenie świętują w tym roku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk i z tej okazji zapraszają 29 maja na koncert na warszawskim Torwarze. Wyjątkowy koncert. Zagrają kawałki Kombi, ale też Skywalkera i ONA.
1: Będą też goście specjalni, m.in. Michał Szpak. Tyle możemy zdradzić na razie. Chcecie tam być? Chcecie się z nimi bawić i świętować? To wchodźcie na stronę złoteprzeboje.pl i piszcie nam maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam królowie życia.
0: Tak, i niech to będzie wyjątkowe wypracowanie, chociaż krótkie, takie, jakie napisała słuchaczka Beata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to opowiadaj, królowo nasza złota, cóż to za wypracowanie było? Tych 5 słów, pamiętasz, które napisałaś tam?
2: Ja już chyba nie pamiętam, jestem w stresie.
1: No dobra, to ci podpowiemy. Szampan był, tak? Wolność była. Luksus. Koncerty i wojaże. 5 słów i naprawdę fenomenalnych, działających na wyobraźnię.
0: Królewskie, nieskromne myśli wyraziłaś tą swoją wypowiedzią i za nie właśnie wręczamy ci podwójne, luksusowe zaproszenie na koncert Królowie Życia.
2: Dziękuję ogromnie.
0: Także wojaże dorożką do Warszawy cię czekają i widzimy się na warszawskim Torwarze 29 maja.
2: Bardzo się cieszę.
1: To była słuchaczka, była to rana, jakie to było przyjemne. No widzimy się na koncercie. A jeśli poczuliście, że wy też chcielibyście się z nami pobawić, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, a kolejne bilety na koncert Królowie Życia jutro o 9.30 tylko w radiu Złote Przeboje.
3: To jest radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama. Them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby.

0: To był zespół The Hooters w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piosenka pod tytułem Johnny B. Johnny'ego B tutaj nie ma, ale jak się rozglądam, to jest Tomasz F., jest Piotr J., nawet dwóch jest takich, nie?
1: Czyli Iwana nasza B. poranna jest, tak. Trójka ze sternikiem, znaczy z wydawcą. Bardzo dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jaki, Tomek Florkiewicz. A teraz ona, solo, Gosia Kościelniak.
2: Ja jeszcze. Ja zapraszam, bo ja uwielbiam w ogóle poniedziałki, tak jak wszyscy, prawda?
1: Tak.
0: No jasne.
2: Więc teraz na nasze wspólne, wspaniałe poniedziałkowe przedpołudnie.

Redakcji Wielki Przebój z 92 roku, spacerując sobie po rozbitym szkle. Mało przyjemne, za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta. Posłuchajmy Radio Złote Przeboje. Zapraszam.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: TPOPL. Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
5: TPOPL. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
9: Reklama. Poniedziałkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wiadomości z Łodzi.
11: Natalia Dobrowolska. Policjanci z Łodzi zatrzymali podpalacza lasu. Mężczyzna miał podpalić las na prywatnej posesji graniczącej bezpośrednio z kompleksem leśnym w Piotrkowie Trybunalskim. Więcej mówi nam nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
12: Mundurowi dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który miał podpalić las, później samodzielnie próbować ugasić ogień, jednak po kilku minutach sprawca miał uciec z tego miejsca na rowerze. Policjanci zatrzymali 55-latka, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
13: Mężczyzna był agresywny, a od jego osoby wyczuwalna była silna woń alkoholu.
11: Miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Usłyszał już zarzuty, za które grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Z nieco lepszych wiadomości, szpital w Sieradzu otrzyma 10 milionów na utworzenie oddziału i poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Nowa placówka powstanie w przebudowanych pomieszczeniach dawnej pralni szpitalnej. Prace mają zakończyć się do końca przyszłego roku. I na koniec może drogi przestaną nas w końcu doprowadzać do szaleństwa. Przy Sienkiewicza zakończyła się budowa podziemnej komory dla tunelu kolei dużych prędkości. Miasto zapowiada, że wkrótce ulica Sienkiewicza zostanie częściowo otwarta dla ruchu.
10: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
10: Pogoda w Łodzi.
11: Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w Łodzi, a do tego jeszcze na popołudnie synoptycy prognozują możliwe opady deszczu, więc parasol zdecydowanie Wam się przyda. Na termometrach mamy o tej porze około 17 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się prawie 22, więc nie będzie najgorzej. Wiatr też nie będzie za bardzo dawał nam się we znaki, chociaż po południu może być trochę silniejszy. Ciśnienie natomiast utrzyma się w dolnej granicy normy.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
14: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
9: Zaczynamy sobie poniedziałkowe przedpołudnie, więc serdecznie Was zapraszam i obiecuję, że właśnie aż podniosłam dwa palce do góry, że będzie najpiękniej, jeśli chodzi o muzykę, największe przeboje lat 80. i 90., a zaczynamy z Bad Boys Blue. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: cudowna Natalia Imbruglia w Radiu Złote Przeboje. Majowe, poniedziałkowe przedpołudnie, większość z nas w pracy, ale właśnie ciekawa jestem, czy ta praca to jest to, o czym marzyliśmy w dzieciństwie. No bo wtedy było łatwo. Można było marzyć na pytanie ciągle nam zadawane, kim zostaniesz, gdy dorośniesz, odpowiadaliśmy jak chcieliśmy, strażak, pilot, gwiazda rocka, piosenkarka, księżniczka, prawda? Moja córka, gdy miała 5 lat, pamiętam, z pełnym przekonaniem mówiła, że zostanie hipnotyzerką ocelotów. Taki zawód sobie wymyśliła. No i pytanie do was, kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? To mogą być ciekawe zestawienia. 2244430. Mailowo można też się podzielić tą historią. robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy sobie do 12. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? 2244430.
1: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z rady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Melatonina Lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archi.com.pl.

Józek nie daruje ci tej nocy. No właśnie, czy wiedzielibyśmy, skąd właściwie wzięło się to imię Józek, gdyby tak pięknie nie opowiedziała o swoim wujku, który bardzo wspierał młodziutką Beatę Kozidrek, właśnie ona? Albo czy wiedzielibyśmy, co działo się na jednym z zagranicznych festiwali, gdyby Beata Kozidrek nie opowiedziała o tym z taką niesamowitą energią, a o tym wszystkim, o kolejnych swoich największych przebojach lat 80. i 90. Beata Kozidrek, nasza nowa redakcyjna koleżanka, opowiada codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12.30 w rozmowie z Piotrem Jaworskim. Całego długiego programu Beaty możecie z kolei słuchać w niedzielę. Wczoraj od 12 do 14 był pierwszy taki program, za tydzień w niedzielę znowu, a dziś niedługo, bo o 12.30 spotkamy się znowu i posłuchamy Beaty Kozidrek i kolejnej jej opowieści o jednym z jej wielkich przebojów.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
3: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów

0: Poniedziałkowe przedpołudnie. Rozmawiamy sobie o tym, kim z zawodu chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy dziś.
1: Chciałam zostać mechanikiem samochodowym, bezpośrednio przy naprawach, a zostałam adwokatem.
2: Jako młody chłopak chciałem zostać pilotem samolotów myśliwskich. Jestem psychoterapeutą.
3: Chciałam zostać kierowcą zawodowym, a zostałam ogrodnikiem.
0: Niesamowite zestawienia, prawda? A ile tam się historii, życia za tym wszystkim kryje? Tak jak mówiłam, zestawienia będą ciekawe. 2244 i 30, ale są też i takie telefony.
4: Cześć, z tej strony Sebastian. Od zawsze chciałem być pilotem. No i właśnie jadę na lotnisko. Udało mi się, jestem pilotem prywatnych podróżowców. Pozdrawiam.
0: Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? Marzenia. 2244 i 30, mailowo można, robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy sobie do 12.
5: Robota nie zając.

0: Telefony, a telefony do studia też dzwonią. 224430. Kim chcieliście zostać jako dzieci? Jakie było wasze marzenie? A kim zostaliście z zawodu rzeczywiście? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: TPOPL. Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
6: TPOPL. Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
0: Reklama.
14: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
15: Wiadomości z Łodzi.
16: Natalia Dobrowolska. Jedna osoba zginęła w pożarze przy 3 maja w Tomaszowie Mazowieckim. Ogień pojawił się w budynku magazynowo-gospodarczym w sobotę wieczorem. Strażacy znaleźli na miejscu zwęglone ciało 79-letniego mężczyzny. Okoliczności tragedii wyjaśniają służby. A partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chodzi o wprowadzenie ograniczeń dla myśliwych, zwiększenie odległości polowań od zabudowań czy zakaz niektórych ich form, jak naganka, nęcenie jedzeniem albo polowanie w nocy czy z pojazdów. Projekt zakłada też likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
17: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
16: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw. Natomiast funkcjonariusze KAS przeprowadzili kontrolę na łódzkich targowiskach. W akcjach pomagał pies służbowy Furia, która wskazywała miejsca ukrycia kontrabandy i gotówki. Działania pozwoliły zapobiec stratom Skarbu Państwa przekraczającym 96 tysięcy złotych.
15: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
16: Już prawie 20 stopni mamy na termometrach w Łodzi. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się około 22, więc różnica nie będzie duża. Do tego jeszcze po 16 synoptycy prognozują możliwe opady deszczu, a do tego czasu na niebie cały czas dominować będą chmury i na słońce nie mamy dzisiaj większych szans. Wiatr za to będzie umiarkowany, a ciśnienie nieco poniżej normy. Zdecydowanie większych opadów trzeba będzie spodziewać się jutro.
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
14: Dzień dobry, witam. Gosia Kościelniak i Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Ja przypominam, robota nie zając, wszyscy pracujemy, ale można w wolnym momencie albo napisać do nas, albo zadzwonić 224430. A dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, kim chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy. Radio Złote Przeboje. Z zawodu oczywiście.

8 minut po godzinie 11. Słuchajcie, Radio Złote Przeboje. Przed nami kultowy przebój z kultowego filmu, ale tytuł filmu zmieniał się kilkukrotnie. Co ciekawe, na jego ostateczne brzmienie też bez wątpienia mieli wpływ muzycy zespołu Bee Gees. Artyści przedstawili własną propozycję tytułu filmu, która bezpośrednio nawiązywała zarówno do tytułu ich piosenki, jak i konkursów młodzieżowych tanecznych, które zainspirowały twórców filmu do poruszenia tego wdzięcznego tematu. To był pomysł zespołu Bee Gees, żeby nazwać film Gorączka sobotniej nocy, ponieważ po pierwsze konkursy odbywały się w sobotę wieczorem, a poza tym zespół miał już gotowy utwór właśnie pod takim tytułem Night Fever. Tak to było.

0: Siostrzyczko.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
17: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: No właśnie, i dlatego rozmawiamy sobie między największymi przebojami lat 80. i 90. o tym, kim z zawodu chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy dziś.
2: Ja to zawsze chciałem być piosenkarzem, masakra, tak bardzo chciałem, ale niestety jestem ochroniarzem, może stety, ale jestem śpiewającym ochroniarzem.
3: Chciałam zostać fryzjerką, jestem rolnikiem.
4: Zawsze marzyłam zostać leśniczym, chodzić po lesie, pracować ze zwierzętami. No niestety zostałam kucharzem, czyli garkotukiem.
5: Ja chciałam zostać archeolożką, a jestem psychologiem, psychoterapeutą.
6: W dzieciństwie chciałam zostać zakonnicą, a zostałam nauczycielem.
1: Wspaniałe historie. Jestem bardzo wdzięczna za to, że możemy was poznawać, was, naszych kochanych słuchaczy Radia Złote Przeboje. Jakie mieliście marzenia i czy one się spełniły? W którą stronę skręciło życie? 2244430. Mailowo też można. robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dziś fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy do 12. Wszystkie są ciekawe. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś?

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup Twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być Twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.
15: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
2: Reklama. Panie i

0: cały długi wywiad z Beatą Kozidrek na naszym kanale Radia Złote Przeboje na YouTubie. Możecie obejrzeć, posłuchać, a Beata w doskonałej formie i rzeczywiście z dużym poczuciem humoru opowiada o przeróżnych historiach związanych z jej życiem i prywatnym, i zakulisowym, i tym, które mogliśmy obserwować przez te wszystkie lata. Z jej doskonałą muzyką. No a dzisiaj o 12.30, czyli już niedługo, w Radiu Złote Przyboje spotkanie dzisiejsze, poniedziałkowe. Beata opowie nam pewnie o kolejnym swoim wielkim przyboju. Już o 12.30 znowu się z nią usłyszymy, a potem zresztą będzie też zabawa. Codzienna zabawa, a do wygrania bardzo fajne nagrody.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przyboje.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje tuż przed południem. Za 4 minuty będzie godzina 12, więc posłuchajmy najważniejszych wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się blisko nas w naszym mieście? Zapraszamy!

0: słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
12: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Reklama.
14: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe południe.
0: Wiadomości z Łodzi.
15: Natalia Dobrowolska. Drogowcy mówią o zmianie filozofii remontowania ulic. Podstawą ma być teraz właściwa kontrola budowy. Jakie są szanse na to, by na pięknych obietnicach się nie skończyło, sprawdzą nasz reporter Mateusz Szpudlarek.
16: Urzędnicy mają teraz kontrolować jakość prac wykonawców, również z zaskoczenia robić odwierty, badać próbki w laboratoriach, tak by nie było sytuacji, że samorząd płaci jak za złoto, a dostaje jakość jak z tombaku. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
17: Ten aspekt kontroli jest dla nas priorytetem. Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości...
16: Kierowcy do takich zapowiedzi na razie podchodzą ze sporą rezerwą.
18: Tak naprawdę no to te remonty też dużo nie zmieniają. Nie wiem, co to by się musiało zadziać.
16: W skrajnych przypadkach miasto nie będzie odbierało inwestycji.
15: No cóż, my trzymamy mocno kciuki, a ulicami przeszła też 15. Parada Równości. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem Równość bez dwóch zdań. Kilkuset uczestników domagało się m.in. wprowadzenia równości małżeńskiej. I na koniec sport. Piłkarze Widzewa wygrali z Lechią Gdańsk 3-0 w meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania był Sebastian Bergier, który zdobył dwie bramki.
0: Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
0: Pogoda w Łodzi.
15: Cały czas pochmurna aura utrzymuje się w Łodzi. Wygląda na to, że tak dzisiaj będzie do końca dnia. Po 16 trzeba spodziewać się też opadów deszczu. Nie będą one trwały bardzo długo, bo do 18, ale parasol może się przydać. Na termometrach mamy prawie 21 stopni, 22 możemy spodziewać się maksymalnie, więc ta różnica nie będzie duża. Jutro ma być zdecydowanie chłodniej, maksymalnie 10 stopni i padać ma już przez cały dzień.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
19: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
14: Poniedziałkowe popołudnie. Witamy. Świeżutkie, nowiutkie, jeszcze nieodpakowane z papierka. Możemy z nim wszystko zrobić. Minuta, prawie dwie minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Zaczniemy od Pet Shop Boys.
20: Radio
14: już dosłownie za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze rozmowy. Fantastyczne telefony od Was, mnóstwo. Ja myślę, że naprawdę kiedyś jeszcze wrócimy do tego tematu, czyli marzyliśmy w dzieciństwie, żeby zostać kimś, jeśli chodzi o zawód, a kim zostaliśmy dzisiaj. Za chwilkę podkreślimy i podsumujemy tę rozmowę. No i w tej godzinie również o 12.30 kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Małgorzata, nie zając.
1: Ale dużo telefonów dzisiaj mamy. Chyba wrócę jeszcze do tego tematu, bo miło was poznawać z tej strony. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś?
2: Zawsze chciałam zostać aktorką. Zostałam księgową.
3: Chciałem zostać ornitologiem, a zostałem inżynierem, górnikiem.
1: Mocno wszystkich ściskam z Radia Złote Przeboje, a kubek z limitowanej edycji chcę przesłać dzisiaj Bartoszowi, który w sumie wpłynął na losy świata.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Kim chciałem być w młodości jako dziecko, a kim stałem się teraz? Jak byłem mały, powiedziałem mojej mamie, patrząc na śmieciarki, którymi byłem zafascynowany, mówię: mamo, będę śmieciarzem, a jeżeli nie śmieciarzem, to będę papieżem. W tym momencie pracuję dla firmy, która handluje odpadami tworzyw sztucznych pozyskiwanych ze śmieci. Także coś chyba wywróżyłem.
1: No właśnie, gdyby jednak Bartosz został papieżem, to świat mógłby wyglądać inaczej. Ale że wybrał inną drogę, to losy świata potoczyły się w stronę, którą znamy. Dziękuję wam bardzo za wszystkie telefony, maile i zostańcie z Radiem Złote Przeboje, bo już niedługo rozmowa z Beatą Kozidrak w naszym cyklu Największe Przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak właśnie.
0: Robota nie zając.

0: już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
5: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Reklama.

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrek i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszeń przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę państwa. Może coś zaradzimy? Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwę o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
3: 2000 rok, były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
2: No tak, tak,
3: tak. Tak, i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo to jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
2: no jasne, to jest
3: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i to się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które im się absolutnie należą.
2: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
3: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, bo tak śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma wody na pustyni, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach pani Beato. No więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. Wiesz, można dostawać mnóstwo nagród. Ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
2: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka.
3: Która, mam nadzieję, dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

dzisiaj 17 dzień maja. To dzień urodzin genialnego Salvadora Dalego. Ten malarz nigdy nie skończył żadnej wyższej szkoły. To jeden z przykładów udowadniających, że studia nie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Studiował na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie i pierwszy raz został wyrzucony w 1923 roku, gdy wziął udział w proteście studenckim, a potem drugi raz przed ostatnimi egzaminami został wyrzucony raz jeszcze. Ale w ogóle Salvador Dali był zdania, że wie znacznie więcej niż jego profesorowie, nie widział najmniejszego sensu w egzaminach końcowych, gdyż uważał, że przewyższa wiedzą i umiejętnościami swoich wykładowców. Radio Złote Przyboje.

0: Radiu Złote Przeboje. Za pięć, już właściwie za 4 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości, posłuchajmy o tym, co istotnego dzieje się teraz w Polsce i na świecie. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
9: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są kolejni zarażeni hantawirusem. WHO uspokaja. I pierwszy egzamin za nimi. Ósmoklasiści mówią nam, jak im poszło. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prokuratura Krajowa przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ale były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
10: Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
9: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty, m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Pojawiają się kolejni zakażeni hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie statek po tym, jak na jego pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów. Testy potwierdziły obecność hantawirusa u jednej z Francuzek i Amerykanina. Oboje są już w szpitalach w swoich krajach.
11: To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie.
9: Uspokaja Światowa Organizacja Zdrowia. Statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą kwarantannę. Kapitanem jest Polak. Minister energii wydał decyzję w sprawie maksymalnej ceny paliw. Jutro kierowcy na stacjach zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,30, za 98 6,81, a za olej napędowy 6,93. Ósmoklasiści są już po swoim pierwszym egzaminie. Dziś napisali sprawdzian z polskiego, pierwszy z trzech, które potrwają jeszcze do środy. Jak im poszło, pytał Bartosz Kądziołka, uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi.
12: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
13: Było git. Łatwe to było.
14: Jak wam poszło?
15: Chyba dobrze.
16: No mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
17: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
9: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda.
19: Dzisiaj możliwe opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Najcieplej w Lublinie i Rzeszowie i w Warszawie 23 stopnie, na zachodzie 21, a chłodniej nad morzem i w Szczecinie tam 18 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Zaczynamy kolejną godzinę popołudnia poniedziałkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. w tej godzinie też chyba, a może nie, a może jednak Zresztą zostańcie, przekonacie się. Zaczniemy naszą zabawę z zagadkami od Beaty Kozidrak.

się fantastycznie gorąco i wakacyjnie zrobiło. Początkowo zespół Manam eksperymentował z mieszanką rocka progresywnego i jazzu, no i w latach 80. zmienił styl na bardziej pop-rockowy i taki nowofalowy. I wtedy właśnie powstały takie przeboje jak boskie Buenos, o nie rób tyle hałasu, czy właśnie Cykady na cykladach. I ta zmiana przyniosła ogromną popularność zespołowi i status legendy polskiej sceny muzycznej. A ta piosenka zainspirowana była podróżą zespołu Manam do Grecji w 1984 roku. Cykady na cykladach zdobyły także popularność poza granicami Polski w wielu krajach europejskich, zwłaszcza tych nad Morzem Śródziemnym. Piosenka była grana w radiach i w klubach, stając się swoistym hymnem wakacyjnym, co w pierwszej połowie lat 80. nie było łatwe, żeby polska piosenka zrobiła tam karierę. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Przed nami Artur Rojek z Mysłowic, a 6 maja Artur skończył 54 lata i z tej okazji postanowił podzielić się z fanami odrobiną refleksji, no i wyjątkowym zdjęciem. Czarno-biała fotografia z dzieciństwa, Artur w fartuszku szkolnym i taka lakoniczna refleksja, że choć wiele rzeczy zostawił za sobą, niektóre zostały z nim na bardzo długo, między innymi przezwiska z dzieciństwa. Gruby, mały, napisał artysta. Na koniec zostawił tajemniczy dopisek w piątek, a w piątek napisał album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Oddam waszym uszom jesienią. Wtedy też wyruszymy w trasę, żeby zagrać nowe piosenki na żywo. Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na tpo.pl.
13: Jeśli chcesz dobrze spać,

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: taki moment, w którym czuję nieodpartą chęć, a nawet pewien imperatyw taki moralny, żeby... Tak, takie coś. Żeby... pierwszą podpowiedź związaną z naszym konkursem z Beatą Kozidrak właśnie z siebie wyartykułować. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry. Pozwolisz? Wszyscy czekamy na tę podpowiedź.
0: Mamy, bo będą trzy, a teraz pierwsza. Uwaga, dzisiejsze hasło jest związane z Beatą Kozidrak i geologią. I teraz kombinujcie. Z Beatą Kozidrak i geologią.
1: No to kombinujcie. Być? Czekamy na dwie odpowiedzi. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera. Co to jest? I za co lubicie Radio Złote Przeboje? Czekamy na telefony do 17 o 17:30 te cudowne nagrody, czyli radio kolekcjonerskie z naszej ściśle bardzo określonej limitowanej edycji,
0: tak?
1: I zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak siedziała tutaj obok, leżała sobie kupeczka tych zdjęć, ona je osobiście wszystkie podpisywała. No, to nic, tylko wygrywać. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera.

0: Dreams i La Bouche. Największe przeboje lat 80. i 90. Gramy i gramy zaraz po godzinie 14. O 14 sprawdzimy, czym żyje świat i czym żyje Polska.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majtam. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
0: Reklama.
9: 11 maja, poniedziałek. Tu Radio Złote Przeboje, pora na wiadomości.
10: Polska zaskarżyła umowę z krajami Mercosur. Naukowcy szykują się do protestu, chcą więcej pieniędzy na badania i polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Paulina Nawrocka. Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę Unii z Mercosurem. Warszawa jednocześnie wnioskuje o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie. W wersji tymczasowej umowa handlowa Unii z grupą krajów Ameryki Południowej zaczęła obowiązywać 1 maja. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Naukowcy, którzy od ponad roku walczą o większe nakłady na badania, szykują się do protestu. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, w tym wyższe pensje dla badaczy, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
11: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
10: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Fatherland oraz film Ashgara Farhadiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desloque.
12: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
10: Plakat 79. edycji festiwalu przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Burze pojawić mogą się dzisiaj właściwie w całej Polsce, poza zachodniopomorskim. Tutaj najniższe temperatury 18 stopni, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich 15-18 stopni. Miejscami może też mocno wiać. Witajcie w poniedziałkowym Radiu Złote Przeboje, w którym gwiazd ci u nas dostatek. Jak zawsze Ricky Martin przyjedzie w lipcu do Polski, a ja już teraz gram wam jego wielki złoty przebój. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje. W młodości marzył, żeby zostać gangsterem, ale już w wieku lat 14 zmienił zdanie i został trębaczem. No a z czasem dzięki temu, że został trębaczem, został jednym z wybitniejszych i bardziej legendarnych muzycznych producentów. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez calutki tydzień w pracy, a to już Colby Calais.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super, no to jak dołączyć?
0: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

Mieliśmy straszne opóźnienia. W rezultacie Dan, Gareth i ja dokończyliśmy album sami, ponieważ pozostali trzej członkowie grupy już zaplanowali swoje letnie wakacje i nie chcieli ich odwoływać. Przewidziałem, że nie uda nam się wyrobić w terminie i wstrzymałem się z planowaniem własnego urlopu, ponieważ nie chciałem opuścić procesu miksowania, podsumował producent albumu grupy Depeche Mode, którego właśnie słuchaliśmy w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście nie producenta, tylko jedną z piosenek z tego albumu. Jeśli wy planujecie już swoje urlopy, to zabierzcie tam ze sobą największe przeboje lat 80. i 90. za jednym zamachem, czyli Radio Złote Przeboje, które wszędzie brzmi wyśmienicie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kidał, kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Płacisz Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie!
17: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Zabijota One w Radiu Złote Przeboje, w którym mam nadzieję słyszeliście wczoraj pierwszy autorski odcinek programu Beaty Kozidrak na naszej antenie. Doskonale do takiego słuchania nadaje się na przykład pamiątkowe radio, które w tym tygodniu też mam dla was codziennie, a do tego zdjęcie z autografem świeżo upieczonej naszej redakcyjnej koleżanki. Uwaga, zadanie konkursowe. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest coś, co wybucha bez ostrzeżenia.
1: Była piosenka Złoty deszcz pani Beaty.
2: Szklanka wody.
3: Nie ma wody na pustyni.
4: Tam liny albo coś związane z dinozaurami, że tak powiem, żartem.
0: To oczywiście nie były poprawne odpowiedzi, zatem jeszcze raz podpowiedź numer 2. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest coś, co wybucha bez ostrzeżenia. 2 2 4 4 3 0, co to takiego i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Na te odpowiedzi czekam do 17. O 17.30 rozwiązanie zabawy. 2 2 4 4 3 0.

0: widzą The Blogi Tonight w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę punktualnie o 15 tylko sprawdzone wiadomości, a wśród nich ta, że nowy premier Węgier Peter Modior szykuje się do podróży do Polski. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 11 maja, a na naszej antenie teraz wiadomości.
12: Egzamin ósmoklasisty z polskiego, lektura zaskoczyła uczniów. Jutro taniej na stacjach paliw, zarówno za benzynę, jak i za olej. A nowy premier Węgier szykuje się do pierwszej podróży do Polski. Paulina Nawrocka. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Niemal 400 tysięcy uczniów napisało dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Test zaskoczył niektórych.
13: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka myślę, że będzie spokojnie.
14: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, no bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
15: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie automateuszu.
12: Jutro na egzaminie matematyka, w środę język obcy. Posłowie PiSu prowadzą serię kontroli w Orlenie, Grupie Azoty i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Będziemy pytać, gdzie są pieniądze Polaków, oświadczył wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Dodał, że spółki te przyniosły straty w ostatnim kwartale zeszłego roku. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Nowy premier Węgier, Peter Madzsar, szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, a już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się właśnie do polskiej stolicy. I jeszcze rocznica powstania kultowego musicalu. 45 lat temu w New London Theatre odbyła się premiera Kotów Andrew Lloyda Webbera. Musical zdobył serca światowej publiczności. Piosenka ze spektaklu Memory stała się wielkim popkulturowym przebojem i doczekała się ponad 160 coverów. Śpiewały ją m.in. Barbara Streisand, Celine Dion, a w Polsce Zdzisława Sośnicka.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
17: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od propozycji dla miłośników sztuki współczesnej i nieoczywistych emocji. Dzisiaj o 18:00 kolejny dzień Łódź Abstract Art Festival. To interdyscyplinarne wydarzenie nawiązujące do łódzkich tradycji awangardy. Tegoroczna edycja festiwalu skupia się na pytaniu o to, jak abstrakcyjna sztuka wpływa na emocje i psychikę współczesnego człowieka. Z galerii przenosimy się prosto do sali kinowej. Też dzisiaj o 18:00 w ramach cyklu Kino Konesera będzie można zobaczyć film Wolność po włosku. To propozycja dla widzów widzów, którzy lubią ambitniejsze kino, niebanalne historie i produkcje nagradzane na festiwalach. A jutro coś dla tych, którzy najlepiej odpoczywają na parkiecie. Od 17 w ogrodach Gajera odbędą się Tamte prywatki. To cykliczna potańcówka dla seniorów, chociaż organizatorzy podkreślają, że mile widziany jest każdy, kto ma ochotę zatańczyć i dobrze się bawić.
16: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
11: Ostrzeżenia przed burzami, także z gradem dla większości Polski, poza północno-zachodnimi i wschodnimi krańcami. Miejscami może mocno wiać, a na termometrach 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 24 na Podkarpaciu, chłodniej nad samym morzem i w górach do 18 stopni. Podsumowanie sobotniego spotkania Marzeny Rogalskiej z jej wyśmienitym, znamienitym gościem już dzisiaj o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Jeśli mało wam było weekendu, to zostańcie ze mną w pracy.

Sezon urlopowy w pełni, w Grecji ciepło i ładnie, więc jeśli ktoś z was nie boi się na przykład drugich biletów lotniczych i nie boi się wilków, to willa Gawlińskich na wakacje to zawsze jest jakaś opcja do rozważenia. Słuchajcie, teraz to już zupełnie na poważnie, będziemy mocno trzymać kciuki za Bonnie Tyler, która nadal jest na oddziale intensywnej terapii. Jej stan pogorszył się po pilnej operacji pękniętego wyrostka robaczkowego, dlatego trzymaj się droga Bonnie, jesteśmy z tobą.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
15: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.

0: Boże, no. Wiesz co, poniedziałek ma niewiele dobrych stron, wydawałoby się.
1: Tak, dokąd zmierzasz, do czego?
0: Zmierzam do tego, że jak ty przychodzisz, to mi się...
1: To jest tam dobrą stroną.
0: Dobrą stroną, poniedziałek mi się w sobotę, w niedzielę zamienia. Tym bardziej, że w sobotę tutaj miałaś naprawdę fajną gościnę.
1: Kasię Grocholę miałam.
0: Właśnie.
1: Tak, Boże, wiesz co, Kasia, lata płyną, Kasia jest dojrzałą babką. I to, że ona, mimo tej całej szarpaniny, która się odbywa na świecie, mimo tego zła, którym się nas bombarduje, to Kaśka nie traci nadziei i ona cały czas wierzy w dobrych ludzi, uważa, że tych dobrych ludzi jest więcej i chce robić dobre rzeczy. To jest niezwykłe, to się nie zmienia. I podczas tego spotkania odkryłam, że nadal tak jest i to jest niesamowicie budujące.
0: No to niech was buduje, jeżeli zwłaszcza ten poniedziałek dzisiaj od rana jakiś taki nie bardzo i pod górkę, to proszę bardzo, w pierwszej wolnej chwili na YouTube Radia Złote Przeboje sobie wejść i niech się dzieje terapia.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
14: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Miesiąc zamknięty na plusie?
17: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
16: A jak to działa?
17: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
16: To rzeczywiście jasny wybór.
17: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Reklama. Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.

1986 roku nie było ani jednego faceta na całej ziemi, który nie kochałby się w dziewczynach z Bananarama. No okej, może jakiś tam jeden facet był, który się nie kochał w dziewczynach z Bananarama. Może faktycznie nie wszyscy się kochali. Dobra, ja owszem, tak, kochałem się, zabijcie mnie, do dzisiaj zresztą czuję do wszystkich pań mięte przez rumianek. Największe przeboje lat 80. i 90. były, są i będą. Teraz z kolei panowie, którzy równie chętnie co reggae, grają sobie po koncertach razem w piłkę nożną.

0: Starship, we built this city. Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 tylko sprawdzone wiadomości, bardzo ważne, dlatego że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Dla jakich województw, gdzie zrobi się wietrznie i niebezpiecznie, usłyszycie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Reklama. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból szyi po pracy?
15: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
16: Ty skup się na grze.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 11 maja. Zapraszam na wiadomości.
9: Burze i intensywny deszcz są ostrzeżenia dla 14 województw. Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. I dorożkarz, który brutalnie potraktował konia, stracił pracę. Paulina Nawrocka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw. Możliwe są też porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, lokalnie drobny grad. Spokojnie będzie jedynie w zachodniopomorskim i na Podlasiu. Dodatkowo na Śląsku i w Małopolsce może intensywnie popadać. Alerty będą obowiązywać do pierwszej w nocy. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewiałacha nie zostanie wyciągnięty dziś z wody, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, bo szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym studium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte jutro. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
7: Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
9: Ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych, którzy pracują w dwóch wariantach. Albo mają czterodniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział dzisiaj prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Na filmie, który krąży w internecie, widać, jak dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
10: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tym.
9: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie mężczyzny i usunęło go ze stowarzyszenia.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
13: Natalia Dobrowolska. Jutro od 16 do 19 Biblioteka nr 10 zaprasza na planszówki po godzinach. To spotkanie dla wszystkich fanów gier planszowych, zarówno tych klasycznych, jak i nowoczesnych. Można przyjść z rodziną, znajomymi albo własną ulubioną grą. Wstęp jest bezpłatny dla posiadaczy bibliotecznej fiszki. A jeśli z kolei lubicie sprawdzać swoją wiedzę i dobrze czujecie się w klimacie teleturniejów, to w środę warto zajrzeć do Piwoteki Narodowej. O 20 rozpocznie się tam kolejna edycja Pub Quizu. Drużyny zmierzą się z pytaniami z wiedzy ogólnej, muzyki, filmu, nauki i popkultury. Na koniec jeszcze jedna propozycja dla miłośników sztuki współczesnej. W piątek o 19 w Muzeum Miasta odbędzie się wernisaż wystawy Sprzężenia zwrotne, przygotowanej w ramach Łódź Abstract Art Festival. Ekspozycja ma pokazywać relacje między abstrakcyjną formą a emocjami odbiorcy.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
19: Burze mogą pojawić się dzisiaj w całej Polsce, poza krańcami północno-zachodnimi i wschodnimi może miejscowo popadać grad. Na termometrach 18 stopni w zachodniopomorskim, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Zapomnijcie o mięsie. Ten składnik diety starożytnych mnichów buddyjskich zawiera więcej białka niż kurczak. Opowiem wam o nim troszkę więcej w programie Dobrze Wiedzieć o 16.30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

0: świecie zatrzymaj się na chwilę. Apelujemy muzycznie w Radiu Złote Przeboje, a to dlatego, że pora na ostatnią dzisiejszą podpowiedź w zabawie z Beatą Kozidrak na naszej antenie.
1: Najszybciej bez ostrzeżenia wybucha awantura.
2: Odpowiedź to plama na ścianie.
3: Jak nic wybucha bez zapowiedzi, to jest awantura. Awantura jak nic.
4: No pani Beata śpiewa o tym, że wybuchnie nagle serce moje, więc pewnie o to chodzi.
5: Wspaniale jest się z państwem bawić w Radiu Złote Przeboje. Może odpowiedzią na zagadkę dzisiejszą jest gejzer.
0: Powyższe propozycje, oczywiście choć fajne i za wszystkie serdecznie dziękujemy, to akurat nie są poprawne, dlatego uwaga!
6: Zagadka wciąż nie jest rozwiązana.
0: Oto podpowiedź numer 3. Droga Beato, czyń swoją powinność.
6: Dzisiejsze hasło to tytuł albumu Bajmu z połowy lat 90. oraz nazwa wulkanu.
0: Zatem 2 2 4 4 3 0. Czekam na odpowiedź na 2 pytania. O co dzisiaj pytamy i za co lubisz Radio Złote Przeboje? 2 2 4 4 3 0. Czekam na telefony do 17, a rozwiązanie zabawy tradycyjnie o 17.30. Powodzenia!

0: Złote Przeboje.
1: Yo quiero que estés el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
2: Autopromocja.
0: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
3: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
3: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
0: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2300.

0: uszkodzenia.
1: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
3: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
4: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Reklama.

0: Kiki D i Elton John śpiewali o zdrowym sercu w Radiu Złote Przeboje, przynajmniej według mojego wolnego tłumaczenia o tym śpiewali, a o zdrowie serca najlepiej zadbać w kuchni. Na przykład tak.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Już w VI wieku azjatyccy mnisi buddyjscy odkryli, jak delektować się sycącym posiłkiem bez konieczności uboju zwierząt. Seitan, trafnie nazywany mięsem pszennym, nie jest wymysłem współczesnej mody. To sprawdzony składnik, którego tradycja sięga setek lat. W 100 gramach gotowego seitanu znajdziesz około 30 gramów białka, a ponadto dostarcza on organizmowi selenu dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy oraz fosforu i wapnia dla mocnych kości. Dużym plusem jest brak tłuszczów nasyconych i cholesterolu, a jedynym ograniczeniem jest gluten. Niestety seitan nie jest odpowiedni dla osób z celiakią i nietolerancją pszenicy. Steki z seitanu smakują wyśmienicie. Wystarczy wymieszać gluten z wędzoną papryką, czosnkiem i odrobiną keczupu, zagotować, a następnie szybko smażyć aż do uzyskania złocistego koloru. Rezultatem jest pysznie chrupiąca potrawa, której konsystencja przypomina prawdziwe mięso.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: TPOPL.
10: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Poniedziałkowe popołudnie i sporo utrudnień na drogach na S3 w województwie lubuskim między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa. Utrudnienie też na S7 między węzłami Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód. Awaria ciężarówki, zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Utrudnienie też na Krajowej 10 na wysokości miejscowości Kalisz Pomorski w Zachodniopomorskiem. Potrącenie pieszego przez samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Obowiązuje tam ruch wahadłowy.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
22: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Radio.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.

Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie Gazebo. Do startu gotowa. Hej, już szykuje się Melanie C, czyli Sporty Spice, która dzisiaj o 19:00 czasu warszawskiego będzie prowadzić wirtualne zajęcia online dla fanów wylewania siódmych potów. Serdecznie pozdrawiam. Gdybyście jednak wybierali się dzisiaj na spokojny popołudniowy spacer, to polecam aplikację Radia Złote Przeboje.

0: Jezu, jak się cieszę, że jesteście z Radiem Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 nasze tylko sprawdzone wiadomości. Jak poszło ósmoklasistom na dzisiejszym egzaminie, sprawdzimy za chwilę.
1: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray, Łódź Pabianicka 75.
2: Autopromocja.
3: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
4: Lepsze złote przeboje niż poniedziałkowe znoje.
5: Jutro dzień limeryków i lepiej i wybierzemy nasze ulubione lepieje.
3: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
15: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 11 maja, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Prezydent zawetował ustawę o likwidacji CBA. Opowiadanie Lema na pierwszym egzaminie ósmoklasisty i wielkie odliczanie do inauguracji festiwalu w Cannes. Paulina Nawrocka, prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak powiedział w przemówieniu, likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Jednocześnie zaznaczył, że nie sprzeciwia się reformom. Oprócz tego prezydent zgłosił też weto do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy egzamin z języka polskiego. Były m.in. pytania o teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Małych Książę.
17: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
18: Jakich wyników się spodziewacie?
17: No na pewno dobrych, no może tak 60-70%.
19: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
20: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
16: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa wciąż dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu. Strażacy działali na terenie 1200 hektarów. Śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów na umyślne podpalenie. Jutro zaczyna się też wielkie święto kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
18: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
16: O Złotą Palmę powalczą 22 filmy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Burze pojawić mogą się dzisiaj właściwie w całej Polsce, poza zachodniopomorskiem. Tutaj najniższe temperatury 18 stopni, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich 15-18 stopni. Miejscami może też mocno wiać. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy w tym tygodniu, w związku z tym, że po raz pierwszy w historii wczoraj swój własny program na antenie Radia Złote Przeboje miała Beata Kozidrak, cudne nagrody. Jakie? Co to za program? Jak to wszystko wygrać? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie.

Pomyślałem sobie, że jeżeli o tej porze wyzuto was już z optymizmu, no to właśnie tutaj mam dla was muzykę w sam raz na poniedziałkowe późne popołudnie i dlatego z jednej strony Marquez, a z drugiej w ramach największych przebojów lat 80. i 90. kochana Ewa Bem, która na przekór wszelkim późno poniedziałkowym przeciwnościom losu zachęca...

0: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Reklama.

0: Earth, Wind & Fire i September w Radiu Złote Przeboje, w którym pora pogadać o nagrodach. Dzień dobry.
1: Zaskoczenie, muszę przyznać.
0: Super. I o to chodzi, i o to chodzi. Jurek Talesiński, witam cię serdecznie. Jak masz na imię?
1: Rafał. I nie spodziewałem się, że to działa, że ktoś odzwoni, nie ukrywam.
0: A popatrz.
1: Powiem szczerze, że tak ze 2 miesiące przypadkiem usłyszałem gdzieś, słuchałem innego radia, no i teraz już jest nierozerwalnie, nie ukrywam, że wszystko poprzestawiałem. Jestem pod wrażeniem.
0: To już cię nie oddamy, to już będziesz cały nasz. A jeszcze do tego zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i takie fajne kolekcjonerskie radio od Radia Złote Przeboje już tu na ciebie czeka. Tylko musisz mi powiedzieć, o co dzisiaj pytaliśmy.
1: Jezus Maria, przecież napis... Etna.
0: Etna. I to jest bardzo...
1: Nie ukrywam, że jestem tak zaskoczony. Tak jak może ja sobie szczerze powiedzieć, to wydawało mi się, że to jest tak. O, mówią sobie, mówią. A tu jednak... dlatego no, mówię, aż mnie odjęło mowę. Właściwie muzyki nie lubiłem, nie lubię, ale tutaj się nie mogę oderwać. Wszędzie w pracy, w samochodzie, w pracy nawet radio cały czas gra. No. Ale to jest muzyka z czasów mojej młodości, muzyka, którą słuchają wszyscy, nawet moje dzieci, które jeszcze, powiedzmy, żyją w innym świecie już, no bo ta muzyka współczesna jest inna. No. Natomiast no tutaj są, słuchają, nie przeszkadza im to tak. Czasami jak sobie puszczają jakieś stare kawałki, to było nie, a tutaj może sobie spokojnie, czy to w domu, czy w pracy grać, a już na pewno w samochodzie. Takie miłe zaskoczenie na początek, oby dalej tak ten tydzień się rozwijał. Dziękuję również bardzo, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Dzięki. Cześć, do usłyszenia. Dzięki. A wszystkim przypominam, że nieważne, czy słuchacie nas od 25 lat, czy od 25 minut, możecie być z największymi przebojami lat 80. i 90., a jutro od rana kolejne 3 podpowiedzi i nagrody od Beaty Kozidrak.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
18: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
20: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
22: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
23: Zaczynamy od dobrej wiadomości. Po 9 godzinach służby drogowe przywróciły ruch na nitce autostrady A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg, gdzie doszło do kolizji ciężarówki. Awaria za to na A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu miejscowości Mikołajowice. Tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca i kolejna awaria na Krajowej 51 na odcinku Lidzbark Warmiński Olsztyn. Tam wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: padnij, powstań, status quo in the army. Now, na baczność niemalże, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Obecny jestem.
0: Ja złotem. Jaką ty masz kategorię? Ja mam Z jak zakładnik. Ja bym i tak by mnie nie wzięli do wojska. Tak pytam.
1: Ja nie chcę się przyznawać, bo mnie wezmą.
0: A, dobra. Słuchaj, bierzemy cię po 18 na antenę Radia Złote, tak przeboje. Z czym przychodzisz?
1: A będzie dzisiaj szansa wieczorem zgarnąć bilety. Bilety na bardzo zacny event muzyczny, czyli Dire Straits symfonicznie. Oraz też, uwaga, uwaga, dzisiaj wieczorem będzie bardzo ciekawy temat, ponieważ połączę Enrique Iglesiasa, Julio Iglesiasa z wczorajszym meczem Realu Madryt i Barcelony. To jest dopiero kombo.
0: No dobra, wszystko wyjaśni się po 18:00.

0: takich chwilach można powiedzieć, że poniedziałki nie muszą być wcale takie złe. Dobrze trafiliście, bo to radio Złote Przeboje. Natomiast za chwilę, godzina 18, sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Będzie też pogoda na jutro, a potem też świetna muzyka specjalnie dla Was. Między innymi po 18 Madonna, a także New Order.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamówi

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, zgierz Łódzka 28.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama. Poniedziałek, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzenia regulaminów rozgrywek. Mowa o 10 lub 8 obowiązkowych Polakach w składzie. To oczywiście faza projektu, a w końcowej fazie jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu zostały dwie pełne kolejki plus 3 mecze. Ten pierwszy już dziś o 19 to dokończenie kolejki 32. Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.
6: Pogoda.
5: Jutro chłodniej, spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. Najpogodniej na zachodzie oraz nad morzem. Jeśli chodzi o temperatury, do jutra 10 stopni w centrum, 14 na północy. Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, minęła godzina 18, poniedziałek i już za chwilę dowiecie się, w jaki sposób możecie zgarnąć bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór. Dajcie głośniej, bo to kawałek, którego po cichu słuchać się nie da. Bardzo proszę.

Radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak, która zresztą codziennie po godzinie 12 w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych przebojach. Natomiast, proszę Państwa, kultowych przebojów świetnej aranżacji możecie posłuchać na żywo. A chodzi o Dire Straits symfonicznie.

Myślę, że wielu z Was zna twórczość Marka Knopflera i spółki. Zresztą pierwsze teledyski na MTV to właśnie grupa Dire Straits. No, a Dire Straits symfonicznie to jest projekt, za którym stoją Kuba Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. A więc miks rockowej klasyki z orkiestrą symfoniczną. I mam dla Was podwójne zaproszenie na 25 maja, za 2 tygodnie w Warszawie. Proszę dzwonić i przekonać mnie, dlaczego to właśnie Wam należą się bilety. Ta podwójna wejściówka na Dire Straits symfonicznie oraz też za co lubicie i cenicie Dire Straits. Chętnie posłucham. 2 2 4 4 3 0. Więc dzwońcie, a już teraz w Radiu Złote Przeboje zespół New Order.

Aha, Take On Me w Radiu Złote Przeboje. Numer, który powstał, uwaga, 3 razy, tak jest. Najpierw w 1984 roku i kompletnie nikt nie zainteresował się tą piosenką, ale panowie z Aha się nie poddali i zrobili pewien lifting, no bo pojawiły się wtedy modne w latach 80. syntezatory, tak bardzo kochane również przez Włochów tworzących Italo Disco. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na królową popu, no bo w międzyczasie podczas jej kariery na scenie pojawiła się cała masa artystek, jak Britney Spears, Christina Aguilera, Sabrina Carpenter, a ona nie pozwala o sobie zapomnieć, czyli Madonna. Ba, Madonna obiecała nam szalone, roztańczone lato, bo właśnie w lipcu, 3 lipca, ma ukazać się jej nowy album Confessions 2, będący kontynuacją płyty z 2005 roku. Zacieramy ręce i czekamy. Natomiast teraz czas na utwór American Pie, a więc cover i komedia romantyczna w jednym, bo piosenka została wykorzystana w filmie Układ prawie idealny. Sam film w sobie idealny nie był, jeśli chodzi o piosenkę, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Sprawdźcie, Madonna w Radiu Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje człowiek, który występował naprawdę w świetnych kapelach, polskich świetnych kapelach jak Brygada Kryzys, a także Tilt. Mówię ci, że chodziło oczywiście o Tomka Lipińskiego. No a za chwilę m.in. Mysłowic oraz też dowiecie się, co łączy Madonnę z zespołem ABBA.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z zerowym wkładem własnym może być twoje już za 2500 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 119 tysięcy złotych brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.pl.
0: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Utrudnienie na S5 na odcinku Żnin Zachód Biskupin. Awaria pojazdu, zablokowana jest tam cała jezdnia w kierunku Poznania. Uwaga też na innych drogach. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla 14 województw. Bezpiecznie będzie właściwie tylko w zachodniopomorskim i na Podlasiu. W pozostałych regionach możliwe silne porywy wiatru, a lokalnie drobny grad.
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

W Radiu Złote Przeboje Abba i Gimme Gimme, a więc kawałek, który opowiada o samotności i też pragnieniu bliskości. Bohaterka czuje się tutaj przytłoczona ciszą i szuka emocjonalnego kontaktu, którego nie ma. A tytułowe Give Me a Man After Midnight to nie tylko dosłowne pragnienie randki, ale po prostu człowieka, bo przecież nie będziemy bawić się samemu. Zresztą motyw tej piosenki i w ogóle twórczości Abby sprytnie wykorzystała Madonna, kiedy w 2005 roku ukazał się jej singiel Hang Up. Po Abbie i Madonnie wracamy na nasze podwórko zespołu Mysłowic. Pamiętam, że kiedyś grający na gitarze i klawiszach Przemek Myszor opowiadał mi, że czasem żałuje, że nie udało się z ich muzyką pójść no nieco dalej, zrobić tak zwanej kariery na zachodzie, no bo muzyka idealnie pasowała do tamtych czasów. Zabrakło jednak odpowiedniej promocji, no i może też trochę odwagi. Ale co by nie mówić, to kawał świetnej muzyki, tak jak chociażby krążek Miłość w czasach popkultury, bo tam wszystko się dosłownie zgadza. A Scenariusz dla moich sąsiadów to kawałek, w którym można się zakochać od pierwszych taktów. Naprawdę. Zresztą sprawdźcie. W Radiu Złote Przeboje. Już teraz Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów.

0: przy takich kawałkach człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje, że gramy dla Was najlepsze przeboje lat 80. i 90. A już teraz czas komuś wręczyć wejściówki. Tak jest, wejściówki na Dire Straits symfonicznie. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
1: Michał.
0: Michał skąd?
1: Z Warszawy.
0: Mam dzisiaj bilety na Dire Straits symfonicznie, gdzie pojawią się tacy zacni artyści jak Kuba Badach, Marek Napierkowski, Krzysztof Herdzin. Będzie orkiestra symfoniczna, więc będzie na bogato. To powiedz mi, dlaczego to właśnie tobie powinien wręczyć właśnie tą podwójną wejściówkę na 25 maja w Warszawie?
1: Ponieważ muzyka zespołu Dire Straits jest muzyką mojego życia. Jest to mój ulubiony zespół i w każdej aranżacji jakby jest nie do przebicia.
0: A taki ulubiony kawałek Dire Straits, jakbyś na szybko miał wymienić, jakbym ci tak w środku nocy obudził i powiedział, ulubiony numer Dire Straits to?
1: Myślę, że Sultan Swings albo może... Mhm. Walk Alive.
0: No to już wiem, że rozmawiam z osobą, która ogarnia temat, a powiedz, kogo zabierzesz?
1: No myślę, że wypadałoby dziewczynę zabrać.
0: No wypadałoby, mogłaby się obrazić. Więc słuchajcie, w takim razie wybieracie się na Dire Straits symfonicznie. Dwa bilety do Was lecą, więc udanej zabawy życzę.
1: Dzięki bardzo. Dziękuję.
0: Jutro też po 18:00 szansa, żeby zgarnąć wejściówki na Dire Straits symfonicznie. A już teraz dajcie głośniej z radiem Złote Przeboje. Dezerżanté.

0: jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek, a więc Dolores O'Riordan i The Cranberries w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19, a potem obiecuję, że będzie więcej świetnej muzyki podczas tego poniedziałkowego wieczoru. Między innymi zagram jam, będzie też Lena, więc będzie eurowizyjnie, czy też Enrique Iglesias, który w zeszłą sobotę akurat dał całkiem zacny koncert.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: reklama.
1: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sport w 30 sekund.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek już za chwilę zagra o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni jej mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo. Obrońca FC Barcelony wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w 4 najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł w Turynie z Juventusem, z Manchesterem City i z Bayernem Monachium.
2: Pogoda.
1: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jest szansa, że możecie założyć, zwłaszcza rano, cieplejszą kurtkę, ponieważ temperatury spadną nawet do około 10 stopni. Jutro też uważajcie w centrum, na południu i na wschodzie, bo może popadać deszcz. Poniedziałkowy wieczór to jest bardzo dobry moment, żeby się doładować pozytywną energią. Za chwilę będzie co nieco o Eurowizji, ale wcześniej dżem, naiwne pytania. Mariusz Stalmaszczyk, witam ponownie.

Radiu Złote Przeboje, Lighthouse Family, a więc brytyjski duet założony w Newcastle w połowie lat 90. Dlatego duet, który postawił na swoim, no bo kiedy wyszła ich debiutancka płyta, to wcale ta piosenka, którą słyszeliście, nie podbiła listy przebojów. Radia i krytycy zwracali uwagę na zupełnie inne piosenki, a artyści zaparli się, że właśnie High jest absolutnie najważniejszą piosenką w ich twórczości, w ich artystycznym dorobku. No i udało się, bo kawałek grany do dzisiaj, często też wykorzystywany w przeróżnych reklamach. Natomiast przed nami 70. konkurs piosenki Eurowizji. Już w tę sobotę wielki finał w Wiedniu, a w tygodniu półfinały, gdzie trzymamy kciuki za Polkę Alicję Szczępińską. Zresztą to już jutro, ten półfinał. Już jutro wieczorem. No ale jeśli jest temat Eurowizji, jest tak przebogaty, to wracamy teraz też do roku 2010, czyli do 55. edycji konkursu piosenki Eurowizji, gdzie wygrała Niemka Lena i kawałek Satellite.

Złote Przeboje Enrique Iglesias, który, jak opowiadali mi znajomi z Trójmiasta, zrobił wielkie show w minioną sobotę, gdzie nie zabrakło największych przebojów. Zresztą aż trudno uwierzyć, że ten facet jest po 50. Natomiast przy okazji koncertu oraz wczorajszego El Clasico, czyli meczu Barcelona-Real Madrid, przeczytałem, że ojciec Enrique Iglesiasa, Julio, wcale nie musiał być muzykiem, a piłkarzem, bo jako młody chłopak występował w rezerwach Realu Madryt jako bramkarz. No ale w wyniku wypadku samochodowego sportowa kariera została szybko przerwana, więc mogło to wszystko wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do świata filmowego. 1985 rok, kiedy powstaje film Och, Karol, którego rozwiązłe życie początkowo jest sielanką, a potem kończy się, no, katastrofą. To właśnie do tego filmu powstał kawałek Baw mnie Seweryna Krajewskiego. Teraz słuchamy.

0: mogły się pojawić wspomnienia, kiedy człowiekowi przypomina się 97 rok i konkurs piosenki Eurowizja, tak jest, bo to właśnie ten numer wygrał w 97 roku. No a za chwilę w Radiu Złote Przeboje, między innymi Michael Jackson oraz też Wanda Kwietniewska zespołu Wanda i Banda opowie wam, czego słuchała jako nastolatka.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wkrótce wypisy ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608-412-974 www.comfortlife.com.pl.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: I nóżka sama chodzi podczas tego poniedziałkowego wieczoru. Ja się zupełnie nie dziwię, kiedy pojawia się Michael Jackson, Smooth Criminal w Radiu Złote Przeboje. A już teraz czas na spotkanie z Wandą Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda, która opowiada, czego się to kiedyś słuchało.
1: Dla mnie to jest czas końca mojej szkoły podstawowej, kiedy te dźwięki spadły na mnie jak grom z jasnego nieba, nie z żadnego radia w zasadzie, bo nie grano takiej muzyki wówczas. Kolega miał ciocię w Ameryce i ona mu przysyłała płyty, więc te płyty spotykaliśmy się, miał też dobry gramofon jak na owe czasy, nie Bambino, tylko jakiś lepszy, i słuchaliśmy tych płyt. I pamiętam, że właśnie Deep Purple, właśnie Zeppelini wywarli takie wrażenie, brzmienia gitarowe, które oni w tamtym czasie osiągali, były... Ja pierwszy raz w życiu słyszałam taką muzykę po prostu, że można tak grać, że są takie instrumenty, że są takie wzmacniacze. Oczywiście jako tam 13-letni człowiek nie miałam pojęcia, że jestem wzmacniacze, instrument i tak dalej, chociaż oczywiście słuchałam również polskich wykonawców, wtedy jeszcze takich amatorów na przykład grających gdzieś tam po szkołach, domach kultury, i właśnie fascynujący był ten zespół taki w Elblągu, bo stamtąd pochodzę, który próbował naśladować utwór Deep Purple i Led Zeppelin i robili to zupełnie umiejętnie na tak beznadziejnym sprzęcie, ale chociaż wygrywali te wszystkie dźwięki.
0: A my posłuchajmy prawdziwego przeboju zespołu Wanda i Banda. Hi-Fi teraz w Radiu Złote Przeboje.

złote przeboje Stevie Wondera, więc jeden z najbardziej uhonorowanych artystów w historii, mający na koncie, uwaga, 25 nagród tej Grammy. No i słucha się go za każdym razem z wielką przyjemnością. A my zaglądamy teraz do roku 1984. To wtedy odbyła się premiera filmu Akademia Pana Kleksa, czy też premiera filmu Seks Misja w reżyserii Juliusza Achulskiego. Odbyła się 56. ceremonia wręczania Oscarów, gdzie statuetkę zgarnął, za najlepszy film oczywiście, film Czułe Słówka, między innymi z Jackiem Nicholsonem. Na telewizji wyemitowano pierwszy odcinek Policjantów z Miami, gdzie pojawił się dosyć znany muzyczny motyw, a więc Phil Collins i jego In the Air Tonight. W tym samym roku Michael Jackson odebrał 8 nagród Grammy za album Thriller. W 1984 roku powstał też zespół Guns N' Roses, czy też Bad Boys Blue, a zespół Jam wydaje Dzień, w którym pękło niebo.

No i w 1984 roku ukazuje się też The Power of Love, a więc kawałek Jennifer Rush, artystki, która pochodzi ze Stanów, ale największą karierę zrobiła w Europie. Absolutnie teraz jedna z najbardziej charakterystycznych ballad budująca napięcie. Posłuchajcie.

Dokładnie tak, pan Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 20. No i za chwilę obiecuję, że zagramy dla was między innymi Oddział Zamknięty. Będzie Kasia Nosowska i też będzie trochę o piosenkach Budki Suflera. Przekonacie się za chwilę.

0: Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
4: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na MediaExpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na MediaExpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na MediaExpert.pl.
7: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
8: Reklama.
9: Dzień dobry, wieczór, minęła godzina 20. Mariusz Stalmaszczyk jestem i już za chwilę pewnego razu w muzyce, a więc Wojtek Babiarczyk razem ze swoimi gośćmi opowie wam o kilku naprawdę godnych piosenkach Budki Suflera.

0: Mam nadzieję, że rozpoznaliście ten zespół bez problemu. To Budka Suflera, która dziś zagra pierwsze skrzypce w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy artyści do tego zespołu trafili naprawdę przypadkowo, jak choćby Tomasz Zeliszewski, perkusista grupy.
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera, na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię, przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak no, to były prawdziwe narodziny, narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesnej pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie longplaya to była legitymacja, dowód osobisty. I to było artysta, który nagrał longplay. Tak to się wtedy mówiło. No, mógł przynajmniej pomyśleć o sobie. Chyba jestem artystą.
0: Tomasz Zeliszewski wielokrotnie w wywiadach wspomina postać, która była tak naprawdę siłą napędową całego zespołu i trzonem, która tworzyła te magiczne dźwięki, a mowa o Romualdzie Lipko, którego wspomina tak.
1: Niezwykle kolorowy gość, który ja... Dane mi było przyjrzeć się, szukam dobrego słowa, myślę, że słowo ewolucja jest niezłe. Nie wiem, czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież, i jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. Z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było, zmieniały się style, czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie, a wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak no, sporo razem pracowaliśmy. Polegało to na tym, że on miał fragmenty melodii, pomysłu i tak dalej. Lubiłem te momenty, przyznaję. Ja pomagałem układać to we frazy, akcenty. No, dobrze się rozumieliśmy w tym wszystkim. Wydaje mi się, że każde nasze spotkanie, jak nagrywaliśmy na przykład, byliśmy przed jakąś kolejną płytą, to myśmy codziennie siedzieli przy tym fortepianie. I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśń Niepokorna, czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce Lata w Sewiat. Fragment pochodu harmonicznego, znanego dzisiaj jako utwór Jest taki samotny dom, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mogłem uwierzyć, że to ten sam człowiek.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, ale to nie koniec wspomnień. Już za kilka minut pojawią się tutaj niezwykłe osobowości muzyczne, które opowiadać będą, jak tworzyły się te najsłynniejsze muzyczne dzieła zespołu Budka Suflera. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: To jeden z najbardziej mrocznych, jak dla mnie, kawałków zespołu Budka Suflera, słynna Noc Komety, a słowa do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który tak wspomina pisanie tej piosenki.
1: Noc Komety nawiązuje do takich moich dosyć ostrych, narkotycznych doznań, nie da się ukryć, że poczęstowano mnie prawdziwym LSD, prawdę mówiąc, nie bardzo wiedząc, co mnie może spotkać, to gdzieś tam się domagałem tego eksperymentu na własnym organizmie i dosyć naprawdę taka niespotykana, banalna noc mnie spotkała. I to, co więcej, dostawcą tych specyfików dla Jefferson, Jorma Kaukonen, to był taki kolega, z tym tam najbliżej właściwie sporo czasu spędziłem, Finn, który potem założył własny zespół Hot Tuna. Dostawcą tego kwasu dla nich to był wybitny chemik, aptekarz, który chlubił się tym, że kurier z Anglii do niego przylatywał, żeby zaopatrywać w taki czysty towar zespół The Beatles.
0: Marek Dutkiewicz jest nie tylko autorem tej piosenki, czyli Noc Komety, ale także chyba najbardziej znanego przeboju Budki Suflera.

0: To jedna z tych piosenek Budki Suflera, która zdecydowanie łączy pokolenia. Słynna Jolka, Jolka. Tekst do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który niedawno zdradził nam historię powstania tak naprawdę tekstu do tej piosenki.
1: W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no pozwolę sobie jeszcze raz.
0: Ten test, tak?
1: Tak, test Znieść Zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daje jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. Drugim, no przerażowali to oczywiście, mnie te Giurewski bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza Budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta Noc Komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywa takie take-ity, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a zespół swoją wielką popularność zawdzięcza także telewizji. I o tym wielokrotnie w wywiadach powtarzał Romuald Lipko.
2: Jak się występiło gdzieś w telewizji, to wtedy telewizja nie miała takiej możliwości wielokanałowości, prawda, jak w tej chwili, bo teraz to nie wiadomo, ktoś mówi, występowałem w telewizji, ale na którym? Na setnym kanale, bo to. Wtedy się występowało na jednym kanale, albo na drugim, i cały ten kanał oglądali wszyscy, więc oczywiście to otwierało wiele drzwi. To jest fajna taka cecha. Ja z niej nigdy nie korzystałem na wyrost, nigdy się tym nie popisywałem, nigdy, zresztą mam takie dosyć czyste, że bo to internet nie oszczędza, więc gdyby ktoś mi tam mógł coś wypomnieć, to by mi pewnie wypominali. Więc jakoś nie ma czego wypominać, ale wiele razy wywoływało twarz moja, mówię tu za siebie, wywoływała taką czy inną życzliwość i czasami nawet jak były wędliny na kartki, to tam trochę jakiegoś lepszego schabu pani odpożyła na boku. Oczywiście tyle na tą kartkę przysługiwało, no ale może tego ze środka, a nie z brzegu. Natomiast jedną z takich zabawnych historii w dwóch słowach powiem, że i to był rzeczywiście apogeum czaru rozlewanego przez znajomość twarzy z telewizji, bo myśmy mieli bardzo dobrą karierę w NRD, w dawnych Niemczech socjalistycznych, i tam celnicy i ich pogranicznicy to byli ludzie automaty, to byli ludzie pozbawieni jakichkolwiek odczuć ludzkich, oni po prostu działali jak automaty i tak dalej, i się nagle, i w związku z tym, że myśmy tam grali koncerty, więc mieliśmy pieniądze niemieckie tam i myśmy mogli czasami kupić więcej niż normalny turysta, czyli mogliśmy jakieś buciki dziecięce kupić, bo mieliśmy pokrycie na te marki zarobione tam u nich. No i normalnie trzepali wszystkich. I raz żeśmy podjechali na granicy i taki dorodny Niemiec krzyknął: Die Blaue Taube, Budka Suflera. Die Blaue Taube to był tytuł i tylko gwiazda, a blask jest nikomy naszego utworu zagranego w języku niemieckim, i on nas widział na takim programie Rundfunk, czyli to takie były programy dla pracowników pracy, w telewizji pokazywane. To szło całą sobotę, myśmy tam grali właśnie Sumegu. Oni grali porwową dziewczynę, myśmy no i on, i jeżeli nas celnik niemiecki powiedział idźcie. Na twarz przepuścił, to znaczy, że ten czar był rzeczywiście mocny.
0: Budka suflera towarzyszy nam w programie pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za moment razem z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy pierwsze nagrania tych najważniejszych piosenek dla Budki. Zatem zostańcie z nami.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Budka Suflera gra dziś główną rolę w programie Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Dla wiernych fanów zespołu jedną z najważniejszych piosenek jest także ta piosenka. To słynny Sen.

0: Budka Suflera był podobno bardzo sceptyczny do tego, żeby nagrać ten kawałek. O całej tej sytuacji opowiedział nam kiedyś Romuald Lipko.
1: To się rodziło, to się taka decyzja, no myśmy byli młodzi, bo może nie młodzi tak wiekiem, bo mieliśmy po 24 lata, ale młodzi w naszych nadziejach, w naszych oczekiwaniach, i to ja byłem zawsze zwolennikiem nagrywania swojego, tak zresztą nawet koncepcja nagrania jakiejś płyty coverowej na przykład przez Budkę Suflera upadała zawsze przed moim zdecydowanym sprzeciw, bo mówiłem, jeżeli mamy potencjał pisania samemu utworów, to czego mamy nagrywać covery, to może na emeryturze dla rozrywki od teraz ewentualnie, ale też po co, nigdy się nie dociągnie. I to jest jeden z dwóch przypadków, bo potem żeśmy nagrali taki z Wielkim Andrzejem Noc Komety, która jest utworem Eloja niemieckiego zespołu.
2: To były tego typu obiekcje. Ten utwór niezwykle nam się podobał. Byliśmy nim zachwyceni, ale była taka to trochę decyzja dla nas podjęta, bo z nami się wtedy przyjaźnił, myśmy się przyjaźnili. No dzisiaj sam przyjaźnimy z redaktorem Jerzym Janiszewskim, który był takim dobrym duchem naszego zespołu. I on nam to doradzał. Mówi, słuchajcie, jak się boicie, jak nie macie, bo już był napisany Cień Wielkiej Góry, już był napisany Jest Taki Samotny Dom, ale była wciąż ta obawa, jak zostanie przyjęta tego typu muzyka. To jest kontekst czasów, to jest kontekst popularności czerwonych gitar, skaldów, no to co? Takich zespołów, które wtedy królowały na polskim tym. Byśmy byli taką awangardą, taką alternatywną zupełnie wręcz propozycją, dziś razem z Breakoutami, z SBB, który grało fenomenalną muzykę instrumentalną, z Cześkiem Jemenem, a cała reszta polskich utwórców grali, polskie zespoły grały muzykę taką, no bardziej użytkową, tak bym powiedział, taką bardziej taneczną. W związku z tym ten nasz niepokój i niepewność miała uzasadnienie. Stąd się brały te obiekcje, ale kiedy żeśmy dostali tekst już od Adama Sikorskiego, to wiedzieliśmy, że mamy w ręku coś ważnego i coś mądrego.
0: Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski to niewątpliwie jeden z najważniejszych głosów zespołu Budka Suflera, a jak trafił do tego zespołu?
3: Chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić, więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Grałem przede wszystkim na fortepianie bez miłości, bo byłem wtedy młodzieńcem, dzisiaj jestem dorosłym bardzo człowiekiem, także jestem leniwy, więc nie chciałem mi się ćwiczyć, a grze na fortepianie bez ćwiczenia to nic nie ma. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to był absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać. I ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło. I to był przełom 69. i 70. roku, czyli niestety bardzo dawno temu. I nigdy nie myślałem, że stanie się to moim zawodem. Ale to zawsze los człowiekowi płata najróżniejsze figle i mnie także takiego figla spłatał.
0: Do dziś Krzysztof Cugowski z wielkim sentymentem wspomina te pierwsze nagrania tych wielkich, złotych przebojów zespołu Budka Suflera.
3: No więc pierwszą piosenką to był bardzo, bardzo śmieszna historia, bo to myśmy pierwszą taką sesję nagraniową dokonali chyba na wiosnę 70. roku i nazywała się ta piosenka Blues Maxwell Georgia. I to jest, zresztą było na tej takiej historycznej płycie Underground. I ten Blues Maxwell Georgia to jest taki właściwie stereotypowy blues z tekstem a Aleksandra Migo. Żeby było śmieszniej, to się później okazało, że jest to gość, który jest no, etatowym pracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Później okazało się, że jest szefem paszportówki w Jaśle, także ku różnym wesołom. A to był gość bardzo taki zaangażowany przeciwko ustrojowi i tak dalej, ale no, musiał gdzieś pracować, także potem się ogarnął. I ten Blues Maxwell Georgia to był pierwsza piosenka, która była nagrana w 70 roku. Zresztą komicznie to brzmi, jak teraz odpaliłem to, no to byłem pod wrażeniem.
0: Zespół Budka Suflera gra dziś pierwszą rolę w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut dowiemy się, czy były kłótnie w zespole i jak radzili sobie z niedoborem instrumentów. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje. Początki zespołu nie były tak bardzo kolorowe, problemem stanowiły instrumenty, których w latach 70. było bardzo trudno zdobyć na polskim rynku.
1: Wszystko było problemem. Ja pamiętam pierwszą gitarę, jaką miał gitarzysta, to była gitara Samba, czyli to był taki wytwór polskiej myśli technicznej. To była gitara elektryczna, ale tylko z nazwy, bo przystawki, które miałeś, nie nadawały się do niczego. Lutniczo było tak, że on gryf się mniej więcej po tygodniu wykrzywiał, więc to nie stroiła ta gitara i elektrycznie była do niczego. No więc trzeba było ją modyfikować. Wtedy nasz gitarzysta miał taką gitarę. Przystawki robił mu kolega, który zajmował się stroną techniczną. Przystawki były zrobione z pudełek po akronie dla starszych. To był taki wynalazek na gardło. Jak kogoś bolało gardło, tam teraz jest z tych specyfików całe masy, a wtedy był akron i on był w takich żółtawych pudełkach, na wymiar idealnie jak podstrunnica, także to się nadawało fantastycznie, a było wiercone, były magnesiki nawijane, no i to była ręczna robota absolutnie. I na tych, i z tymi przystawkami do tej Samby, no to ta gitara, pomimo tego, że ona nie chciała stroić, ale to jej się tam jakiś pręt wkręcało dodatkowy, bo no to na razie to pełne chałupnictwo. Wzmacniacze to było kilka takich wynalazków. Były polskiej produkcji dwa wzmacniacze Ampli 45 i Ampli 75, miało oko magiczne, oczywiście lampowe wzmacniacze, wydające wszystko możliwe z siebie, głównie ciepło, bo one się grzały potwornie, zgrały okropnie, ale było. No i teraz był następny problem, było z kolumnami. Kolumny można było zrobić, powiedzmy, samą skrzynkę samemu, ale głośniki, więc na przykład basiści to kradli głośniki z tych szczekaczek, które były na 1 maja ustawiane. Tam były głośniki 25-watowe, dosyć duże, niewiadomego pochodzenia, ale one tam były, no i koledzy tam pod osłoną nocy wyciągali te głośniki i w takiej kolumnie było basowej dwa takie 25-watowe głośniki, no to była po prostu śmiertelna moc, 50 wat miała kolumna i to ampli to zasilało, potworne różne cudeńka. Natomiast jeżeli chodzi o gitarę, tak zwany przester, czyli efekt, który powodował, że przedłużenie dźwięku gitary, to był robiony w naszym przypadku za pomocą magnetofonu Tonetka. Włączało się gitarę w wejście mikrofonowe, potem naciskało się nagrywanie, odkręcało się nagrywanie do dechy, czyli z punktu ten dźwięk był zniekształcony i z wyjścia wchodziło się na wzmacniacz i to wydawało rzeczywiście taki potwornie rzężący dźwięk, nam się wydawało, że fantastyczny zresztą.
0: Krzysztof Cugowski, jeden z najważniejszych głosów Budki i Suflera, kiedy kilka lat temu media w Polsce obiegła informacja, że Krzysztof odchodzi z Budki i Suflera. Niektórzy fani tego zespołu aż za nie mówili, ale co było przyczyną odejścia Krzysztofa Cugowskiego z zespołu, o tym już teraz opowie nam Tomasz Zeliszewski.
2: Krzysiek, no, miał i argumenty, i prośbę taką, że no słuchajcie panowie, no nie młodniejemy, no wasz warsztat pracy można kupić, mój nie. No zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i no dobrze. Potem no poza tym, no wiecie chłopaki, no mam dwóch synów bardzo zdolnych artystów. No, dopóki my gramy, no, nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić. No pytanie i argumentacja szczera, no i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek, no słuchajcie chłopaki, no to jest też, no, coś takiego jak, no, ja chciałbym jeszcze, póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś zrobić, no mam jakąś swoją ulubioną muzykę, coś chciałbym może w tą stronę, a dopóki gramy, no to no, Budka jest Budka, no mamy swoje priorytety, mamy swoją stylistykę, publiczność, która czegoś od nas oczekuje. No i te wszystkie argumenty, no ludzkie i no, no dobrze, no dobrze. No to tak zróbmy, tylko zgodzi się pan ze mną, że to nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady i zdrady czy konfliktu, tylko no tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym no taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też. Nie komentowaliśmy tego. Więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich.
0: Zapewne wielokrotnie wieczorami będziemy sięgać do tych niezwykłych historii, mogę śmiało powiedzieć, kultowej polskiej formacji Budka Suflera, która była gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing od 101,8% i nawet 4 lata ochrony ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów.
5: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Peugeot Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
11: Poniedziałkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101 i 3 FM. Dobry wieczór, Bartosz Lichawski. Kłaniam się i zapraszam na Co jest grane w Łodzi. Jak minął weekend? Wszystko w porządku? Opaliliście się? No, to był dobry weekend, słuchajcie, ale to jest generalnie też dobry czas przed nami, jeżeli chodzi o temperatury, o słońce, zatem o uczestnictwo w naszym tym otwartym, powiedzmy sobie, pod niebem łódzkim życiu kulturalnym. Co prawda dzisiaj mieliśmy taki lekko lany poniedziałek, no tak, popadało w Łodzi, ale wróci słońce do tych stref. Jak na rynku włókniarek łódzkich, jak w Ofie, jak na Piotrkowskiej. Tego oczywiście będzie przybywać, słuchajcie, bo czekamy na koncerty pod zegarem, czekamy na plaże na rynku włókniarek łódzkich, czekamy na, nie wiem, stand-up, na bajkową Piotrkowską i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nadchodzi. Dzisiaj mamy dopiero 11 maja, więc spodziewamy się wielu cudowności w najbliższym czasie, które oczywiście będą wzbogacać tutaj przestrzeń miasta. I super, i piękna to oczywiście wizja. Słuchajcie, no tak jak mówię, ten miniony weekend pewnie dał możliwość, by fajnie spędzić czas. Bardzo dużo ludzi właśnie na Piotrkowskiej, bardzo dużo osób w parkach w Łodzi, bardzo dużo ludzi w orientarium z Łódź. Tutaj oczywiście wielkim zainteresowaniem i takim magnesem, czymś nowym jest motylarnia, cudowna, piękna i wspaniała. I o motylarni sobie dzisiaj na pewno pomówimy, dlatego że no to jest ta nowa przestrzeń, która cały czas się zmienia ze względu na to, że no los motyli dyktuje też wystrój wnętrza, że tak powiem. No mówię z jednej strony oczywiście o tym, że są dokarmiane przepięknymi, różnorodnymi smakołykami, które też wabią kolorami, no ale z drugiej strony no żywot motyla, jaki jest, pewnie każdy wie, nie żyją zbyt długo, więc ta prezentacja cały czas jest w procesie, cały czas nam się zmienia. Jak żyje długo motyl? Powiemy sobie dzisiaj o tym wszystkim. Słuchajcie, na pewno rzecz jest niezwykle ważna, ciekawa, no i kolorowa. Noc muzeów przed nami, więc dzisiaj też będę już mówił o kolejnych wydarzeniach. Słuchajcie, między innymi wybierzemy się do Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Super rzecz, super temat, super sprawa. Zastanowimy się, czy w mrocznych czasach też się będzie śpiewać. No, zabrzmiało złowieszczo, zabrzmiało pochmurnie, zabrzmiało tajemniczo, a to Teatr Muzyczny w Łodzi i kolejny salon poezji. Będzie to zatem no, poetycki mrok, słuchajcie. No, w mrocznych czasach Brecht, ale nie tylko, młodzi buntownicy, to w krakowskim salonie poezji w Łodzi już w niedzielę powiem nieco więcej, bo szczegóły też powinny Was zainteresować. Słuchajcie, będę dzisiaj w przestrzeni łódzkich kin, to za sekundkę, sprawdzimy w ogóle, co ocalało tradycyjnie po weekendzie, ale powiem też o pokazach specjalnych, a wcześniej, bo jak zwykle, na początek naszego poniedziałkowego spotkania w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM zaglądamy do bibliotek.
12: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
11: We Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego trwa tydzień bibliotek związany oczywiście z cudownymi wydarzeniami, no bo generalnie do 15 maja akcja promująca czytelnictwo. Hej, miło Cię widzieć w bibliotece. A tu pracownicy biblioteki przygotowali motywujące teksty, ciepłe, inspirujące, ciekawe, refleksyjne, które mieszczą się na małych karteczkach. I te karteczki są wkładane do książek zupełnie losowo. No i generalnie jak wypożyczamy książkę, czy w bibliotece, czy w książkomacie, to proszę bardzo, pyk i mamy coś ciekawego, inspirującego. Dzisiaj było spotkanie autorskie, kolejne tak naprawdę, no a przed nami jeszcze 14 maja spotkanie kolejne, podróżnicze, z Robertem Gątkiem, Gabon, Sao Tome, Góry, Goryle, Szympansy, Mandryle, czyli nagradzany na wielu festiwalach, także podczas Festiwalu Podróżniczego w Łodzi, pokaz o wyprawie do jednych z najbardziej ciekawych, ale też i najrzadziej odwiedzanych państw Afryki. Wstęp wolny, ilość miejsc jest ograniczona, decyduje po prostu kolejność przybycia na spotkanie, więc ja już miałem takie sytuacje, że stałem w progu, w drzwiach. Przepraszam, no mówię już, większość mnie jest w środku, prawda? Więc proszę, no dobrze, niech pan, prawda, zostanie. Czy pan coś będzie widział, słyszał? No, zależało mi, żeby widzieć, słyszeć, więc większość mnie była w środku. Słuchajcie, 16 maja Noc Muzeów i w WBP w Łodzi też będzie się działo dużo i ciekawie. To Listy do Świata. Będzie to wieczór pisania i słuchania listów we Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. List jako forma intymnej, świadomej wypowiedzi. W świecie krótkich, szybkich, takich pisanych na kolanie, jakby się powiedziało, ale tak naprawdę w biegu kciukiem wiadomości, to wszystko nabiera szczególnego wymiaru. Staje się takim gestem uważności, refleksji, emocjonalnego zaangażowania, co także miałem okazję sprawdzić na żywym organizmie, czyli na sobie, w momencie, w którym postanowiłem napisać list. Powiem wam, że to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie. Ja pamiętam, że ja kiedyś pisałem listy. Pisałem listy na przykład z wyjazdów do domu. To pisałem kartkę i albo ta kartka była maczkiem po prostu, żeby zmieścić jak najwięcej, albo po prostu był to list. Pisałem listy do koleżanek. Tak. I to powiem wam, że całkiem nie tak dawno skończyłem, bo jakieś 20 lat temu. Więc generalnie listy to jest fajna rzecz. Ja do mojej dzisiejszej małżowinki, kiedy byliśmy razem, pisałem też listy, żeby ona na przykład w domu wieczorem, kiedy no, tak byliśmy na początku tej naszej znajomości, to wychodziłem, życzyłem jej spokojnej nocy, mówiłem do zobaczenia, do jutra, zostawiam ci list. No, tak robiłem, no, romantyk, no, generalnie fajna rzecz, słuchajcie, bo można było przez list powiedzieć też to, czego trudno było generalnie gdzieś, no, nawet wymagać od początkującego, że tak powiem, i zawiązującego się związku, czyli takiej otwartości, szczerości, pewności siebie. No nie, nie, ale to wszystko piękne właśnie. Myślę, że to piękne. No tak to sobie wspominam. I ostatnio, tak jak mówię, próbowałem napisać list do nikogo, list, który miał być po prostu, no, gdzieś uporządkowaniem pewnych myśli, pewnych refleksji, ale chciałem zobaczyć, jak to jest napisać list do siebie samego. I powiem wam, że no, ciekawe doświadczenie, bo rzeczywiście piszemy szybko i pospiesznie kciukiem na smartfonie i sprawdźcie, bo to jest fajna rzecz. Można sprawdzić w trakcie Nocy Muzeów, bo tego wieczoru biblioteka zamieni się w symboliczną skrzynkę pocztową dla ważnych spraw, dla ważnych słów, dla ważnych wspomnień. Będzie strefa warsztatowa, tu uczestnicy będą mogli samodzielnie przygotować papeterię oraz znaczki, tworząc wyjątkową oprawę dla własnych listów. Będzie strefa pisania, czyli przestrzeń twórcza, w której każdy będzie mógł napisać swój list. Na stolikach przygotowane będą karty z podpowiedziami nieobowiązkowymi, no tylko zapraszającymi. Na przykład napisz list do świata. Napisz list do siebie sprzed 10 lat. Napisz list do miasta, w którym mieszkasz. Będzie strefa słuchania, a w tej przestrzeni będzie można wysłuchać nagrań fragmentów znanych listów literackich, historycznych. Między innymi będą to listy Wisławy Szymborskiej do przyjaciół, ale też listy więźniów politycznych do rodzin, listy dzieci do przyszłości, listy anonimowych ludzi znalezione w używanych książkach. Dodatkowo w przestrzeni biblioteki rozmieszczone zostaną fragmenty wybranych korespondencji, co także jest niezwykle ciekawe. Będzie strefa skarbów piśmiennictwa, średniowieczne skryptorium, no piękna rzecz, tutaj no dokumenty rękopiśmienne, eksponaty z XVIII, XIX wieku, lakowe pieczęcie, listy pisarzy i poetów, m.in. Sienkiewicza, Rejmonta czy Miłosza, a także ludzi ze świata kultury, Adysarii, Władysława Kątka oraz świadectwa ludzkiego cierpienia, listy z niemieckiego obozu zagłady Gross Rosen. Średniowieczny mnich będzie na miejscu, opowie o najciekawszych eksponatach i będzie pokazywał kodeksy rękopiśmienne, a pojawi się wśród gości także księżniczka. Ona spotka się z najmłodszymi. Księżniczka pokaże książeczki o listach. Także słuchajcie, super sprawa, super temat. Bibliotekarze i bibliotekarki tej nocy wystąpią w strojach historycznych. One zostały wypożyczone z Teatru Wielkiego w Łodzi. Także słuchajcie, jeszcze tylko powiem, że wejście do strefy skarbów piśmiennictwa to od Gdańskiej, tam na dziedziniec zewnętrzny. Nie, wewnętrzny, od zewnątrz do wewnątrz, budynek B. Dobrze trafimy, bo wiemy przecież gdzie to. To jest Radio Złote Przeboje, 101.3 FM, program Co jest grane w Łodzi, to teraz kino.
13: Już jutro.
11: To na początek kino Helios w sukcesji, bo mamy tutaj bardzo ciekawy repertuar na wtorek. 12 maja m.in. Helios na scenie i cudowna opowieść, i wyjątkowa opowieść w 2D albo w 3D, gdzie na ekranie byli Eilish, ale także m.in. jej brat Phineas. Słuchajcie, piękna opowieść, film wyreżyserowali laureaci Oscara, to Billie Eilish i James Cameron. No, Jamesa Camerona też przedstawiać nie trzeba, powstało przepiękne dzieło. Muzyczne, wizualne, niezwykłe. 13.10, 21.30 do obejrzenia i posłuchania w wersji 2D, a w wersji 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft w godzinach 15.30 i 20. Piękna sprawa z tym 3D. Będzie też w 2D odrodzony jako Galareta. Film Łzy Morza Lazurowego w Helios Anime. To jest kino anime fantasy, japońska kinematografia od lat 12 o 17.50. To właśnie te specjalne pokazy. No ale jeżeli chodzi o specjalne pokazy, no to przecież my mamy też pokazy premierowe, m.in. filmu Mortal Kombat. To już kontynuacja, druga część. Tych filmów mieliśmy ostatecznie sporo, wszystko oparte na serii gier, na czymś bardzo ważnym i kultowym. Także jakby coś, to proszę bardzo, 11.30, 14.10, 15.30 w salach Dream z dźwiękiem jakości Dolby Atmos i to na pewno zrobi robotę, bo w tego typu filmach, no a tutaj jest bijatyka, to zrobi dodatkowe wrażenie, ten dźwięk przestrzenny. Potem jeszcze, no po prostu dobre kinowe nagłośnienie, 16.50. W salach Dream na rozłożystych fotelach 18.20. Potem 19.30, 21.00 znów Dream Dolby Atmos i ostatni seans nawet o 21.40. A tutaj dochodzenie, które prowadzą owce. Sprawiedliwość owiec. 12.20 sale Dream, potem 14.30 i 17.40 to właśnie pokazy premierowe filmu, gdzie na ekranie w roli głównej Hugh Jackman. Piękna opowieść, no komedia akcji. Jest jeszcze film Diabeł ubiera się u Prady. 2, 4, 6, 7 seansów, wszystkie z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, aż 3 pokazy w salach Dream. W kinie Helios w sukcesji także w salach Dream z dźwiękiem Dolby Atmos Michael. To 12.45, potem 15.15, 18.45, jeszcze 21.20. Piękne kino, słuchajcie, to nie jest coś, co ma portretować dogłębnie, tworzyć portret psychologiczny oparty na i tak dalej, i tak dalej. Nie, może taki film kiedyś powstanie, na razie powstał piękny, rozrywkowy film do zabawy. Do tego, żebyśmy nucili piosenki Michaela Jacksona, żebyśmy o nim nie zapomnieli, jak wielką gwiazdą, jak wielkim artystą był i basta. Michael od lat 13. Fajna zabawa też na animacji Super Mario Galaxy film. Jest Pucio, to dla dzieci bez ograniczeń wiekowych. 11, 13, 10, 16, 10. Jest Mumia, film Lee Cronina. To horror na jednym seansie. 20.20 jest projekt Hail Mary, to z Ryanem Goslingiem. Jest drama Zendaya i Robert Pattinson na dwóch seansach, Chopnięci, 2 pokazy. Jutro też Za duży na bajki 3 o 11 i kino na temat Junior w kinie Helios w sukcesji Super Galaxy, Super Mario Galaxy film od lat 6 o godzinie 10. A w Charlim jutro Diabeł ubiera się u Prady, a także pokaz przedpremierowy filmu Milcząca przyjaciółka. To dramat, kino europejskie, Francja, Niemcy, Węgry, 17.30. To też będzie pokaz psychologiczny z udziałem Roberta Milczarka. Myślę, że świetnie w Łodzi znany psycholog, który spotyka się z wami m.in. w Czarnim właśnie w ramach tego cyklu. W sali kameralnej Drama i Diabeł ubiera się u Prady 2, w sali klubowej Leila, a także Sirat i Pan Nikt kontra Putin. Jutro też Charlie dla dzieci, tutaj niesamowite przygody. Skarpetek, polska animacja o 16.55. W sali Arte m.in. Najświętsze Serce Pilion, a także Miłość w czasach apokalipsy i dziecko z pyłu. W sali audiowizualnej Dobry chłopiec, ostatnia sesja w Paryżu, a także Patrując się w słońce. No i jeszcze jutro w sali widzów Charlie dla dzieci Sprawiedliwość owiec. No, mówimy tutaj o tych nieco starszych oglądających. Sala zielona, Maryja, Matka Papieża, Mortal Kombat 2, a także Wolność po włosku, no i sala Czerwony Dywan. Tutaj przepiękna, także muzycznie. Hania Rani skomponowała muzykę. Wartość sentymentalna, no i drama o 17.40. Natomiast teraz już w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM przechodzę do kolejnych ważnych i ciekawych wydarzeń w Co jest grane w Łodzi. To między innymi będzie powrót do bibliotek. Tak, tak, bo wiem, ja byłem przed chwilą, ale to byłem w wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. No a przecież mamy też bardzo dużo działań w Bibliotece Miejskiej i w filiach tejże. Zatem za chwilę szczegóły.
10: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
11: Tak, poniedziałkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Ja tutaj, słuchajcie, chcę jeszcze tylko przypomnieć, że dziś między innymi powiem o Nocy Muzeów w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademii imienia Władysława Strzemińskiego. Będę mówił także o Teatrze Muzycznym w Łodzi, bo tutaj przepiękna opowieść Brecht, Weil i Młodzi Buntownicy w krakowskim salonie już w najbliższą niedzielę. Niezapomniane wiersze i songi wybrzmią ze sceny Teatru Muzycznego w Łodzi. To wszystko głosami młodych artystek i artystów i o tym powiem lada moment, bo będą to też wyjątkowi goście u nas w Łodzi. Natomiast teraz, tak jak wspomniałem, Biblioteka Miejska i jej filie i jej oddziały, a za chwileczkę wybierzemy się do Orientarium.
12: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
11: I to nie jedno, jak zwykle mawiam przy tej okazji, słuchajcie. Jutro, 11, każda książka to skrytka na przygody. Takie warsztaty w TOTC, czyli filia numer 13, to oczywiście zajęcia warsztatowe, jak podkreślam. Jutro także o nieczytaniu, czy też o czytaniu, bo nie ujęte w nawias, czyli no o czytaniu, czy o nieczytaniu. No generalnie, słuchajcie, ja pamiętam, ostatnio opowiadałem wam o tym, że no generalnie Skandynawowie zatrwożeni, prawda, bo to nie pamiętam, chyba w Norwegii okazało się, że teraz spadło czytelnictwo i ten Norweg to średnio czyta 10 książek rocznie i generalnie szok i niedowierzanie i program wsparcia literatury i czytelnictwa. Co tutaj zrobić, prawda? No to jest niesłychane, niebezpieczne, zatrważające, smutne i przygnębiające, że my tutaj czytamy tylko 10 książek rocznie. Nie wiem, jak to będzie po norwesku, ale generalnie tak to mniej więcej mogło wyglądać, słuchajcie. I tutaj to odniesienie, że u nas czyta się nie całą książkę, to średnio wychodzi pół książki rocznie. No, i co na to Norwedzy? Nie wiem, na razie, słuchajcie, może się odezwą. W każdym razie o czytaniu, o nieczytaniu. Spotkanie z Justyną Sobolewską, to z okazji Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Wolność. 11 też Klub Książki Historycznej, Memdiewistyka. Bo tutaj też jest taki napis z tym nawiasem, że Mediewistyka, no dobrze. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza. O, właśnie, lubimy. Spotkanie z Zofią Załęską, Biblioteka Gdańska, to o 17.30. Od razu powiem wam, że tak, 12 o 10 spotkanie brydżowe, znany cykl przy Perla. Także klub filmowy Memo, Morgan Freeman i Jack Nicholson w pogoni za marzeniami. Przepiękny film, poruszający. Widziałem wielokrotnie, więc chętnie zobaczę po raz kolejny. Jeśli wy widzieliście, to pewnie jeszcze raz zobaczycie. Jak nie widzieliście, to zobaczcie. Morgan Freeman i Jack Nicholson opowiadają o tym, jak piękne jest życie, jak no, każdą chwilę trzeba chwytać i tak naprawdę ruszać po marzenia i nigdy na to nie jest za późno. Film niezwykle no, poruszający, wzruszający, piękny. To Mediateka Memo, no, filia numer 29. Pojutrze też prelekcja. Ikoniczne obrazy i nieśmiertelne piosenki II wojny światowej. To filia numer 18, sesja RPG w Bibliotece Gdańskiej, także cykliczne zajęcia rysunku architektonicznego. Sketch Club, doktor inżynier architektury Tomasz Omieciński z wami się spotka, Biblioteka Secesja Archihub, to jest filia numer 4. No i jeszcze dyskusyjny klub książki, to w Bibliotece Tuwim i warsztaty 3D. W Mediatece Memo to wszystko zaplanowano na 12 dzień maja. 13 spotkanie z Bridgem, Esperanto, nauka i konwersacje, loteria książkowa, także Lubię Środy. No, spotkanie literacko-artystyczne z Fundacją Kamena. No, myślę, że świetnie znana organizacja, literatura, tu można wyróżnić różne gatunki. No, poezja mi się kojarzy chyba nawet najbardziej. Po pierwsze, no, filia numer 20, Biblioteka Tatarak. 13 także Małe Formy, biżuteria z modeliny, klub logicznego myślenia, ciało słucha twoich myśli. Warsztaty psychologiczne, przewodnik teatralny, teatr uliczny w Polsce, a także kreski i plamki, warsztaty plastyczne w Bliskiej, czyli no myślę świetnie przecież znany cykl. 13 też spotkanie poetyckie, rozmowa do lustra i Marcin Pladek, wernisaż wystawy obrazów Magdaleny Klik, a także gala 5. edycji konkursu na najlepszy dyplom magisterski roku. To w zakresie architektury i urbanistyki. 13 także Łapacze Snów, to warsztaty w Bibliotece Słówka, a także spotkanie autorskie z Moniką Tarwit. Idziemy do kina, rozwój przez film, bardzo fajne spotkanie w Bibliotece Tuwim, tu też Raid Hour w Pokémon Go razem z Bliską. Dobrze, to na 13, czyli na środzie się zatrzymajmy, choć nie kończy się audycja. Nie, nie, nie. Pędzimy dalej, tym razem w stronę Orientarium Zoo Łódź, bo tutaj nowa atrakcja. Cały czas zmienna i niezmiennie atrakcyjna, czyli rozbudowane w nowej formule piękne orientarium dla motyli, czyli nasza łódzka motylarnia.
12: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
11: Mówi do nas Barbara Wycińska z łódzkiego zoo, a zwracamy uwagę na to, iż motyle są niezwykle delikatne, więc jak będziecie w motylarni, to proszę szczególnie uważać.
13: Chodzi o to, że jeżeli uszkodzimy skrzydła takim motylom, to ten motyl skazany już jest na śmierć, bo on nie będzie latał, nie będzie pobierał pokarmu, po prostu no, definitywnie będziemy musieli się z nim pożegnać, dlatego prośba jest, żeby podchodzić do tego bardzo delikatnie i skorzystać z tego, że możemy je face to face i tak z bliska oglądać, możemy poświęcić, zostać tutaj, tu jest no, taki, bym powiedziała, świetne miejsce, można właśnie usiąść, jest gdzie usiąść, żeby ze spokojem poobserwować i uważam, że no, wtedy tak naprawdę zobaczymy, jak te zwierzęta się zachowują w naturze, bo one zaczną wtedy normalnie zachowywać się, nie będą się bały, nie będą wystraszone.
11: Przepiękne miejsce, no i jak słyszymy, bardzo delikatnie należy podejść do tematu. Motyli jest już ponad 1000 i mniej więcej drugie tyle jeszcze w formie poczwarek, a na miejscu no, czeka nas wiele ciekawych doznań, spostrzeżeń, no a także no, myślę takich ciekawostek, które już tutaj możemy zdradzić, w co jest grane w Łodzi.
13: No myślę, że mało osób wie, że jest to jeden z najliczniejszych gromad w świecie zwierząt, że tak naprawdę motyli na świecie jest poza chrząszczami najwięcej w świecie zwierząt, że tych dziennych, tych na przykład rusałkowatych, nawet jedna gromada, to jest około 6000 gatunków. Także no trudno mi powiedzieć, są tak piękne i tak różne, od zachowanie ich jest tak też, tak różni się od siebie, że każdy jest inny po prostu. Barbara Wicińska, dyrektor biura hodowli.
11: A jak podkreśla pani prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska.
14: No i teraz mam dylemat. Jak wam opisać piękne motyle? No nie ma kamery, macie tylko i wyłącznie głosową możliwość, więc powiem tak. Żadne słowa nie opiszą tego, co można zobaczyć na oczy, dlatego serdecznie zapraszamy, żeby odwiedzić po prostu orientarium po raz kolejny. Tym bardziej, że przynajmniej łodzianie mogą to już zrobić tak, jak zapowiadaliśmy, raz do roku można przyjść za darmo, obejrzeć całe zoo i orientarium. A teraz jeszcze dodatkową przestrzeń, jaką stworzono w tak zwanym łączniku, gdzie jak Państwo widzicie jest przede wszystkim możliwość odpoczynku, bo są ławki, można sobie siąść wśród motyli, które jak widać nie boją się nas za bardzo, podlatują od czasu do czasu przysiadają i można podziwiać po prostu piękno tych stworzeń. Ja wiem, że motyle są takim ulotnym pięknem. Niestety to jest żywot, który nie trwa długo, bardzo króciutko, ale mamy bardzo dużo poczwarek i myślę, że ten aspekt możliwości podziwiania kolejnych wykluwających się poczwarek pięknych motyli będziemy mogli przez jakiś czas podziwiać, więc zapraszamy serdecznie już teraz, żeby Państwo odwiedzili tą przestrzeń. Zapraszamy również osoby, które przyjeżdżają do nas z innych części Polski, żeby również największa w tej chwili motylarnia w Polsce, żeby to miejsce odwiedzili.
11: W trakcie tego spotkania w łódzkiej motylarni pośród wielu pytań padło także o ulubionego motyla pani prezydent.
14: Ten błękitny. To ja jestem fanką i zawsze pamiętam. To już mi tak zostało od wielu lat, kiedy kiedyś w Polsce one były. Niestety nie można było ich obejrzeć. Ja miałam przyjemność oglądania ich w środowisku naturalnym i tak te błękitne na mnie zrobiły największe wrażenie, bo one przepięknie wyglądały na tle faktycznie zielonej, pięknej dżungli. To było coś niesamowitego.
11: Słuchajcie, za każdym razem jest pięknie, wyjątkowo w naszej łódzkiej motylarni i za każdym razem może się okazać, że jest inaczej. Bo przecież największą atrakcją są oczywiście te motyle tutaj, które pochodzą, jak słyszeliśmy, z różnych części świata, głównie z Azji, ale ich skład się zmienia i będzie się zmieniał, dzięki czemu właśnie każda nasza obecność, każde odwiedziny, każda wizyta da nam jakieś nowe rozpoznanie, przyniesie nowe doświadczenia, kolory, gatunki. Zresztą, jak podkreśla prezes Holding Łódź Łukasz Goss, to kolejna inwestycja w orientarium, ale przede wszystkim nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń, przygotowana specjalnie dla odwiedzających. Traktujmy ją jako prezent na 4. urodziny orientarium dla wszystkich gości. Zachęcamy do odwiedzin i zobaczenia, jak nasze ZOO się zmienia. Staje się coraz bardziej atrakcyjną, nowoczesną przestrzenią. To jednak nie koniec. Przed nami więcej niespodzianek, kolejnych inwestycji, nowych zwierząt oraz wyjątkowych narodzin na skalę Polski.
15: Tak, to prawda. Mamy już w tej chwili ponad 1000, myślę, motyli. Z tym, że też siedzą w roślinności, a nas jest więcej, tym bardziej schowane, jak to zwierzęta różnie reagują. Natomiast mamy też w inkubatorze cały czas poczwarki. Mamy kilkanaście gatunków tych motyli, więc można podziwiać. Robiliśmy wszystko, żeby tak to miejsce zaaranżować, żeby o każdej porze dnia te motyle były aktywne, więc mamy kilka gatunków. Głównie to są paziowate i rusałkowate. One w tym miejscu u nas czują się najlepiej. Też potrzebują dodatkowego jedzenia, nie tylko odżywiają się nektarem, ale także takimi mocno dojrzałymi owocami i to nam ułatwia zapewnić im odpowiednie warunki i żeby one się u nas dobrze czuły.
11: Wygląda pięknie, a jak długo żyją motyle?
15: Wszystko zależy od gatunku, bo są takie, które, tak jak Atlas, jest to największy motyl świata. On żyje króciutko, bo nawet do 7 dni, ale natura go tak wykształciła, że nawet nie ma przewodu pokarmowego. On żyje po to, żeby się tylko rozmnożyć. Motyle w formie imago nie żyją długo. Cały ich rozwój jest właściwie od jaja, gąsienica, poczwarka i tak dalej. I ten cały etap rozrodu jest dosyć wydłużony, ale sama żywotność już takiego dojrzałego motyla jest to krótka chwila, bo one tak naprawdę żyją po to, żeby się rozmnożyć i żeby zachować po prostu gatunek.
16: Te gatunki, które są tutaj, w tej motylarni, w środowisku naturalnym występują gdzie, w jakich rejonach świata?
15: Głównie staramy się ściągać z rejonu Azji, bo mamy orientarium, ale niektóre gatunki nie tylko w Azji występują też w Afryce, są to hypolimnasy i one po prostu zalatują i te gatunki są spotykane nie tylko w jednym miejscu. Natomiast my staramy się mieć tutaj te gatunki azjatyckie, żeby trzymać ten ton azjatycki w orientarium.
16: Pani ulubiony motyl z tej kolekcji?
15: Ja wszystkie motyle uwielbiam, więc trudno mi powiedzieć, który jest moim ulubionym, bo każdy jest inny. Oprócz tego, że są barwne, jeszcze każdy inaczej lata. Te loty są szybkie, czasami spektakularnie wyglądają, bo są takie powolne. Ten niebieski ma jeszcze, oprócz tego, że jest piękny kolorystycznie, to jeszcze powoli fruwa i tą barwę oddaje w świetle słońca, światła, potęguje.
16: Te największe są jakich rozmiarów? Bo one są ogromne. Przecież normalnie, kiedy spotykamy motyla na dworze, to gdzieś na łonie natury, to one nie są aż tak duże.
15: No nie, u nas tych takich gatunków olbrzymich nie ma. A my mamy tutaj największy, do 15 cm sięga, do 15, no ja tak nie mam miarki, to przesadziłam.
17: Przesadziłam.
15: Tak, to tak około 10 cm, od 7 do 10 cm. To są największe te, które tutaj są, ale te
17: są
15: niestety są takie...
17: Chyba nawet
15: tak, są te atlasy,
17: te
15: dokładnie, tak. ale no tych nie mamy. One są nocne i tutaj uważam, że źle by się czuły, więc tak naprawdę... Ale może wszystko przed nami, zobaczymy jak będzie rozwijało się to nasze miejsce i potrzeby, więc zobaczymy. Tak jak powiedziałam, te gatunki, które my sprowadzamy, oprócz, na szczęście i tak robimy, oprócz nektaru kwiatów, korzystają bardzo chętnie z owoców sfermentowanych i czasami zdarza się, też są tutaj takie gatunki, które w naturze korzystają nawet z odchodów zwierzęcych. Kiedy jest rosa, one siadają i spijają te różnego rodzaju jakieś nowoda już z tymi odchodami. Więc to nam ułatwia tutaj możliwość dostarczenia tego pokarmu, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić tym motylom naturalnych takich roślin, które występują w ich naturalnym środowisku. No ze względu na klimat, ze względu na miejsce, no jest to duże miejsce, ale te rośliny są ciężkie w utrzymaniu. My mamy umiarkowany klimat, więc trudno by nam było to zachować wszystko.
11: Dziękujemy. Rozmawiał Bartosz Kądziołka.
10: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
11: Poniedziałkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Nasze wieczorne spotkanie, a w nim jeszcze między innymi, no tak, no obiecałem teatr, no więc w teatrze będę za chwilę. Między innymi po to, by poszukać odpowiedzi na pytanie, czy w mrocznych czasach też się będzie śpiewać. Utopista, prowokator, piewca codzienności. No, spotkamy się z twórczością Bertolda Brechta. Jego przedstawić można w bardzo różne sposoby i na różną nutę, ale nie sposób podmówić mu bezkompromisowej szczerości, z jaką opisywał świat, jak piszą do mnie twórcy tego wydarzenia niedzielnego, tak, 17 maja. Jego niezapomniane wiersze i songi wybrzmią ze sceny Teatru Muzycznego w Łodzi głosami młodych artystów. Kto to będzie? O tym powiem za chwilę, ponieważ będziemy mieli wyjątkowych gości, no i to takie dość symboliczne, jeżeli chodzi o krakowski salon poezji w Łodzi. Dobrze, to za sekundkę nieco więcej informacji. Będę mówił też o premierze, to w Teatrze Komedii Impro, no Exit. Aha, bez wyjścia, no nie ma wyjścia. Trzeba dzisiaj, słuchajcie, bo wydarzenie zbliża się wielkimi krokami. No ale jeszcze wcześniej, tak. No bo już teraz, w Co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, zapraszam na Noc Muzeów, tym razem w imieniu Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego.
18: Wkrótce.
11: Wkrótce będziemy tak fajnie niewyspani. Ale tak fajnie niewyspani, no nie? No bo jak człowiek nie może spać, to się dzieje nie z jego woli, prawda? Nie wiem, bo tam impreza gdzieś za ścianą, albo no jakieś inne historie się pojawiają. No nie wyspałem się, zmęczony jestem, rozdrażniony przez to. Nie, poczekaj, bo wiesz co, dziś w nocy nie spałem, nie spałam, bo no coś tam wystąpiło, prawda? Natomiast słuchajcie, jeżeli nie śpimy z własnej woli, to nawet jeżeli to zmęczenie się odkłada, bo w pewnym wieku niestety się odkłada. Ja pamiętam te czasy, kiedy nie spałem z własnej woli kilka nocy. I co? I nic, odespało się w jakimś innym terminie. Spoczko, spoczko, damy radę. Natomiast już tak jak mówię, w pewnym momencie jedna noc, ale druga już zaczyna się odkładać. Trzecia zaczyna boleć. No, mniej więcej tak to wygląda, słuchajcie, ale Noc Muzeów, no to jest ta sytuacja, w której nie boli na pewno, wręcz przeciwnie, ten rodzaj niewyspania jest taką przyjemnością, taką satysfakcją z tego, co robiliśmy, gdzie byliśmy, co widzieliśmy. Lubię być niewyspany przez kulturę. Lubię być niewyspany dlatego, że oglądałem Noc Oscarową. Lubię być niewyspany dlatego, że i tutaj można oczywiście mnożyć nocne wydarzenia właśnie kulturalnej Łodzi. To zawsze jest przyjemne. Przyjemne, bo dające nam takie poczucie, że zrobiliśmy coś ważnego dla siebie, ale i dla sztuki. No i tutaj też tak będzie. Nocne zwiedzanie muzeów to oczywiście świetna sprawa. Ja o tym będę mówił bardzo, bardzo szczegółowo wkrótce, wskazując wam te placówki, które tworzą dla nas to wydarzenie w roku 2026. I za chwilkę też będę zwracał uwagę na nie muzea, które biorą udział w Nocy Muzeów, no bo to jest też tradycja, że oczywiście nie tylko muzeum, prawda? Ale też inne fajne miejsca otwierają się jak bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich, jak Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. No właśnie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi imienia Władysława Strzemińskiego dość interesująco w tym roku nas tutaj zachęca i zaprasza, dlatego że będą to m.in. targi sztuki studenckiej, warsztaty biżuterii i ceramiki, zajęcia dla dzieci, fotograficzny pop-up, a to i tak tylko niektóre z tych atrakcji, które wymieniają organizatorzy, zapraszając, żeby się pojawić na ASP. Wszystko oczywiście 16 maja, sobota, tu, czyli ASP, od 15 do 22. Uczelnia jak co roku zaprasza do zwiedzania wszystkich zainteresowanych młodą sztuką i designem, otwierając wiele ze swoich pracowni i wszystkie przestrzenie wystawiennicze. To jedyny w roku moment, by zajrzeć do miejsc, w których rodzą się i nabierają formy studenckie pomysły. Czytam w opisie tego wydarzenia. Słuchajcie, no oczywiście targi sztuki studenckiej to jedno z wydarzeń, myślę, że świetnie znana okazja do tego, żeby spotkać się z młodą sztuką, ale także z młodymi artystkami i artystami, porozmawiać z nimi, zainteresować się ich sztuką, to dla nich bardzo często jest pierwsze spotkanie właśnie z publicznością, zatem pierwsza okazja do tego, by na własne ucho, no gdzieś usłyszeć recenzję. Może to jest pierwsza recenzja, którą oni usłyszą, prawda? Że to nie jest wernisaż jeszcze wielkiej wystawy, nie jest to jakaś, powiedzmy sobie, rzecz związana z, nie wiem, tekstem kuratorskim, który zwykle bywa przychylny, tylko, no tylko jednak to może być recenzja w formie psi. Takie, co to takiego? Oj, oj, to może zaboleć, to może zaboleć. A jeśli będzie to serdeczne? Jakie piękne, jakie niezwykłe, jakie kolorowe, jakie kształtne. O czym to opowieść? Jak pani, pan to stworzył? Skąd inspiracja? Jakieś pytanie, no nie? Że to się robi fajna atmosfera, bo na tym to wszystko polega i ta atmosfera jest tam fajna i wyjątkowa. Słuchajcie, to w sumie kilkadziesiąt stoisk, gdzie no generalnie prezentują swoją twórczość artystki i artyści, chyba wszystkich, no na pewno niemal, a pewnie znakomitej większości kierunków. Prace wyjątkowe, prace artystyczne. Sztuka, sztuka. No będzie można oczywiście rozmawiać tu i o biżuterii, i o grafice, o tkaninach, o różnych obiektach designerskich do wnętrz. Dużo artystycznych drobiazgów. Ja też tutaj chciałbym zacytować, jak podkreśla pani Małgorzata Zawada, koordynatorka targów. Targi to przede wszystkim okazja do bezpośredniego spotkania z twórcami, rozmowy z nimi i oglądania prac z bliska. To również dobry moment, żeby zainteresować się sztuką najmłodszego pokolenia artystów, dziś jeszcze studiujących, a za jakiś czas być może rozpoznawalnych. Na odwiedzających czekają również inne wydarzenia, jak wspomniałem, to także warsztaty, także taka przestrzeń kreatywna. Będziecie tworzyć własną biżuterię, ceramikę, no, małe dzieła sztuki. Podczas tych zajęć będzie można samodzielnie stworzyć artystyczne przedmioty, przedmioty sztuki, no i oczywiście, że zabrać je ze sobą do domu, urządzić sobie w domu małą wystawę. Nie zabraknie także propozycji dla najmłodszych. W tym roku macie tutaj takie zajęcia pobudzające, rozwijające wyobraźnię, ale także wszystko związane z wiedzą, ze świadomością ekologiczną. Jest też nowość, czyli pop-up fotograficzny. Każdy odwiedzający będzie mógł wziąć udział w krótkiej sesji w profesjonalnym studio i otrzymać swoje zdjęcie wykonane w jednej z trzech technik. W programie znalazł się także pokaz sitodruku, podczas którego uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję nadrukować autorskie grafiki na własnych torbach, albo nie, na przykład na koszulce, prawda? Czyli słuchajcie, no generalnie jest fajna sprawa do tego, żeby wzbogacić swoje życie artystycznie, ale będzie też propozycja dla tych, którzy kochają gry, ten świat, prawda? Tworzenie takich przestrzeni, jak się mówi, narracyjnych. No jak mówi Joanna Hrabet, rzeczniczka uczelni, w czasie Nocy Muzeów pokazujemy uczelnię nie tylko jako miejsce edukacji, ale przede wszystkim dostępną dla każdego przestrzeń eksperymentu. To zaproszenie do doświadczenia sztuki w jej najbardziej bezpośredniej formie. Większość wydarzeń odbędzie się w ASP przy Wojska Polskiego. Noc Muzeów będzie można również spędzić w galerii ASP, no bo to z kolei Piotrkowska i no, Akademickie Centrum Designu, Księży Młyn. Słuchajcie, bo to też jest ta przestrzeń należąca do uczelni. Tutaj bardzo szeroki, różnorodny, osobny wręcz program wydarzeń. Także, no, jeżeli potrzebujecie jakieś szczegóły, to już bezpośrednio u organizatora. A teraz teatry.
12: Teatry.
11: Teatr Muzyczny w Łodzi, proszę, proszę, mamy kolejną odsłonę cudownego krakowskiego salonu poezji w Łodzi. Tak jest, w niedzielę 17 maja niezapomniane wiersze Bertolda Brechta, songi, to wszystko wybrzmi ze sceny teatru przy Północnej. No i będziemy mieli, tak jak wspominałem, wyjątkowych gości. Bo ta opowieść snuta będzie głosami młodych artystek i artystów, czyli studentek i studentów Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. No i kolejny akcent. Znów Kraków z Łodzią. Kraków w Łodzi. Wszystkim partnerować będzie nasz Bronisław Maj, a niedzielny majowy krakowski salon poezji w Łodzi dopełni muzyka Kurta Weyla w wykonaniu pianisty Konrada Mastyły. Świetnie zatem zapowiada się niedziela, jak zwykle zresztą, bo przecież przypomnę, że cykl jest realizowany od wielu sezonów kulturalnych. No, z jednej strony można by powiedzieć tak, od wielu. Jest on na tyle długo z nami, że my już wręcz pamiętamy, że jeśli krakowski salon poezji, to na pewno w Łodzi. Natomiast z drugiej strony to młody projekt, słuchajcie. No tak, kilka sezonów tak naprawdę. Od kilku lat mamy okazję spotykać się na scenie przy Północnej z poezją i muzyką. Z dźwiękiem, słowem, z niezwykłą atmosferą, tematyką, różnorodnością, bo to za każdym razem jest ciekawie, różnorodnie, niezwykle. Jest temat albo brak tematu, by wskazać różnorodność, by wskazać na pewien rodzaj twórczego szaleństwa. Bywają tematy spotkań z poezją dość przewrotne, jak na przykład słabe wiersze wielkich poetów i wtedy z takim uśmiechem, zaciekawieniem i niedowierzaniem, że to on stworzył albo ona stworzyła, zanurzamy się w dźwięki tej poezji. No, nie chciałbym powiedzieć, że przez małe P. No nie, no to też poezja, słuchajcie, tylko może raczkująca, początkująca, może troszeczkę nieporadna. No to wszystko jest arcyciekawe, że tak nam się opowiada o poezji i nam dane jest tutaj w Łodzi uczestniczyć, no bo fajnie byłoby pojechać do Krakowa, no nie? No pewnie, że fajnie, no tylko nie za często, bo też wiadomo, że no, fajnie jak często, regularnie i rytmicznie, a tak właśnie jest w Łodzi. Regularnie! Dlatego krakowski salon poezji, który zapoczątkowany jest przez Annę Dymną, pięknie zaadoptowany tutaj na łódzką scenę, dlatego no, fajnie jest, że tak dobrze się przyjął i jest kontynuowany. Świetna inicjatywa gromadząca co miesiąc tutaj u nas w Łodzi miłośniczki i miłośników mistrzowskich interpretacji, wierszy wybitnych twórców i twórczyń. Majowe spotkanie. Czy w mrocznych czasach też się będzie śpiewać? To pytanie. To spotkanie z kolei zaprosi publiczność do tego, by zanurzyć się w cyniczny, ale i epicki świat Bertolda Brechta. Poezja taka codzienna, w sensie bliska codzienności, poezja zaangażowana, która mimo upływu lat uderza swoją aktualnością. Zresztą słuchajcie, jak podkreślają organizatorzy, Brecht to autor, który wywołuje odbiorcę do tablicy. Jego przekaz jest jasny. Zgadzasz się albo nie, ale nie możesz przejść obojętnie, mówią organizatorzy i dodają, to z jednej strony postać zmuszająca do krytycznego myślenia o systemie, ale też człowiek zafascynowany życiem, piewca drobnych przyjemności i buntownik, który zamiast spraw wiecznych wolał pisać o tym, co tu i teraz. W programie majowego salonu, teraz w niedzielę, znalazły się zarówno wiersze, jak i pieśni niemieckiego pisarza, m.in. Tango Marynarzy, czy Surabaya Johnny, czy songi z legendarnej opery za 3 grosze, do których muzykę napisał Kurt Weill. Ich wyboru, jak zawsze, dokonał czuwający nad artystyczną odsłoną wydarzenia Bronisław Maj, łodzianin, poeta, aktor, historyk, krytyk, autor tekstów piosenek, scenariuszy, librecista, a na scenie towarzyszyć mu będą studenci, jak wspomniałem, Akademii Sztuk Teatralnych imienia Wyspiańskiego w Krakowie. No i tutaj trudno mi o nich powiedzieć, że goście. No goście, bo przyjeżdżają z Krakowa do Łodzi, ale w pewien sposób na swoją imprezę. Na krakowski salon poezji, ale jednak w Łodzi. No a Łódź miastem gościnnym, otwartym, serdecznym. Przyjmiemy ich z wielką radością i otwartymi ramionami. To Julia Kazana, Zuzanna Piotrowska, Aleksandra Płatek, Weronika Stankiewicz, Filip Owczarek, Filip Prokopowicz oraz Jan Wróbel. O ich przygotowanie aktorskie zadba Anna Radwan, wybitna aktorka teatralna i filmowa, od ponad 30 lat związana z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. Ona współpracowała m.in. z Krystianem Lupą Janem Klatą czy Krzysztofem Werlikowskim, a w dorobku ma też wiele ról filmowych, w tym tytułową kreację w Damie Kameliowej. To był 1994 rok, film Jerzego Antczaka. Grała też Gerdę von Krause w Kamerdynerze Filipa Bajona z 2018 roku. Świetny film, świetna książka też przecież. Na występ młodych artystów złoży się zarówno recytacja, jak i śpiew, bowiem część pieśni wybrzmi przy akompaniamencie Konrada Mastyły. To pan profesor, pianista, kompozytor, wykładowca krakowskiej AST, wykonawca przez lata związany z piwnicą pod Baranami. No, współpracował z największymi postaciami sceny w Polsce, sceny muzycznej, filmowej, m.in. z Ireną Santor, Zbigniewem Preisnerem, Jackiem Wójcickim czy Zbigniewem Wodeckim. Wszystko w niedzielę 17, a tradycyjnie w samo południe spotkanie Czy w mrocznych czasach też się będzie śpiewać. To w Teatrze Muzycznym w Łodzi. No i to majowe spotkanie jeszcze nie kończy Krakowskiego Salonu Poezji w Łodzi, więc na pewno do tematu jeszcze będę wracał, a teraz już sięgam po kolejne tematy. W co jest grane w Łodzi?
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
11: Tak, to ja za chwileczkę jeszcze wrócę, słuchajcie, między innymi do teatru, by opowiedzieć wam o kolejnym bardzo ciekawym wydarzeniu. Tym razem będzie to premiera na Ofie w Teatrze Improwizowanym. A teraz mam dla was sporo bardzo ciekawych informacji z bibuły, z tajnej drukarni, gdzie, jak wspomniałem, także między innymi, no właśnie, Noc Muzeów, ale także szykują się senioralia. I tej okazji także warto nie przegapić. Słuchajcie, jeżeli was bezpośrednio ta impreza nie dotyczy, no to warto przekazać, nie wiem, rodzicom, babciom, dziadkom, jakkolwiek tym wszystkim, dla których to może być bardzo ciekawy czas. Czas aktywności, zaangażowania, zabawy, rozrywki, wypoczynku, obecności w przestrzeni sztuki, w przestrzeni, w której pojawiają się również no, rówieśnicy. Inni ludzie. Być może to początek jakiejś nowej, dobrej znajomości. Korzyści, prawda, można mnożyć, natomiast ja teraz przejdę już do szczegółów. Oto bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich. A proszę bardzo, zacznę od bardzo ciekawego spotkania, które już 16 maja w sobotę od 17 do 22, czyli... wejścia w grupach 15-osobowych. To wszystko w tajnym klimacie, ponieważ to tajna drukarnia. Wchodzicie państwo co pół godziny. A co się wydarzy? Już odpowiadam.
10: Warto odwiedzić.
11: Ciekawa sprawa. Noc Muzeów i tej nocy będziecie mieli okazję zwiedzić dawne mieszkanie Józefa i Marii Piłsudskich przy Wschodniej. Tak, to tutaj u nas w Łodzi działali w konspiracji, pod przykrywką, jako dąbrowscy. Tu prowadzili tajną drukarnię Polskiej Partii Socjalistycznej. W każdym z pomieszczeń, które zwiedzicie, będą też czekali na was przewodnicy. Oni krok po kroku będą odkrywać przed wami kolejne tajemnice, no i ciekawostki związane z działalnością Piłsudskich w Łodzi. Zaprezentują także wybrane punkty w rozszerzonej rzeczywistości, co także jest bardzo ciekawą formą spotkania z historią. No a do tego wszystkiego pojawi się Ziemia Obiecana, czyli grupa rekonstrukcji historycznej. Ona przeniesie no tutaj osoby chętne po prostu w takiej podróży w przeszłość, bo będzie okazja, by spróbować tradycyjnej herbaty z samowara. No i generalnie mówimy tutaj z jednej strony o jakby faktach, o historii, z drugiej właśnie to wzmacnia takie poczucie tej podróży w czasie, czyli przestrzeń samej kamienicy Piłsudskich, a z drugiej, no właśnie, herbata z samowara, tamtego samowara, albo nie wiem, będą ulubione suchary marszałka. Będziecie mieli okazję przeczytać wyjątkowy numer robotnika, który zostanie wydany specjalnie na tę okazję. No i jak piszą do mnie organizatorzy tutaj o atrakcjach, nasi przewodnicy zabiorą was w podróż w czasie, prezentując wybrane punkty drukarni w zupełnie nowym wymiarze dzięki rozszerzonej rzeczywistości. Po zwiedzeniu bibuły przy bramie czekać będzie na was przestrzeń zaaranżowana przez grupę rekonstrukcji historycznej – Ziemia Obiecana. Spotkacie tam służącą, która poczęstuje was tradycyjną esencją herbacianą uzupełnioną wodą z oryginalnego samowara. No a także ulubionymi sucharami marszałka Józefa Piłsudskiego będzie też łódzki żulik. Wychodząc, wypatrujcie też Kazimierza Rożnowskiego, zecera, odpowiadającego w tajnej drukarni za skład i druk robotnika. który będzie roznosił tutaj specjalnie przygotowany na tę okazję numer gazety. To też łódzkie senioralia, jak wspomniałem, bo bibuła pojawi się też na inauguracji łódzkich senioraliów. To w sobotę 16 maja od 10 do 18, wszystko na rynku włókniarek łódzkich. Tajna drukarnia po raz pierwszy dołącza w ten sposób do obchodów łódzkich senioraliów. Tajna drukarnia, która w Łodzi jest od niedawna, to przecież oddział Muzeum w Sulejówku, to przecież tak naprawdę młoda przestrzeń przygotowana dla nas bardzo tak no, i profesjonalnie, i atrakcyjnie, by rozpoznać lepiej i poznać ten czas właśnie działalności Piłsudskich tutaj w Łodzi. No ale wracając na sam piknik inauguracyjny senioralia, zapraszamy pod nasz namiot, zaprasza bibuła, gdzie prezentować będziemy fragment wystawy stałej Walka Słowem. A do tego, jeśli chodzi o prezentację, to na stanowisku udostępnimy wybrane punkty wystawy w rozszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem Google VR, a także tabletów, bo ja przypomnę, że w ten sposób przecież zwiedzamy wystawę tutaj w no, muzeum w Bibule, czyli mamy do dyspozycji urządzenia współczesne, nowoczesne, które dają nam możliwość, żeby dodatkowo więcej zobaczyć, więcej doświadczyć, przeżyć, zrozumieć. I dodatkowo też opowiemy o wykorzystaniu nowych technologii właśnie w tworzeniu wystaw muzealnych na przykładzie używanej przez nas aplikacji oraz modelu 3D. To jest bardzo ciekawy model, bo on stanowi replikę zaginionego obiektu, takiego buddyjskiego bóstwa, przywiezionego przez Józefa Piłsudskiego z zesłania na Syberię. Figurka ta pełniła rolę tajnej skrytki w mieszkaniu wynajmowanym przez Józefa i Marię przy ulicy Wschodniej w Łodzi. Nazwisko znane redakcji, słuchajcie, no właśnie, Dąbrowscy. A to państwo Dąbrowscy tam mieszkają sobie, tak po cichutku. A no, żeby było cichutko w mieszkaniu, gdzie jednak drukowano prasę, no trzeba było dokładać naprawdę wielu starań, aby to nie wyszło na jaw, choć ta konspiracja nie zawsze się udawała. Czasami mowa była o dekonspiracji i wtedy następowała tak dramatyczna noc, jak ta, o której też mówiliśmy, której święto obchodziliśmy, no i ona zaważyła faktycznie.

0: progu nowoczesności, czyli historia wzornictwa przemysłowego przełomu stuleci na przykładzie wnętrz tajnej drukarni Józefa i Marii Piłsudskich. Wynotowałem sobie kilka takich punktów za organizatorami. Czym jest wzornictwo przemysłowe? Jaka jest różnica między rzemiosłem, sztuką użytkową, a wzornictwem? Początki wzornictwa przemysłowego, wynalezienie maszyny parowej, rewolucja przemysłowa. Mieszkanie w XIX-wiecznej kamienicy, pomieszczenia, układ to na przykładzie bibuły, podstawowe style. Chippendale, styl księstwa warszawskiego, Biedermeier, no ale do tego wszystkiego pojawi się także secesja, warsztaty krakowskie, czasy zmian, idee socjalistyczne, pierwsza wojna światowa, odzyskanie niepodległości, to też jaki miało wpływ na wzornictwo, słuchajcie, de Stil czy Bauhaus, awangarda radziecka, wzornictwo przemysłowe w początkach niepodległej Polski. Będzie też spacer śladami upamiętnień Józefa Piłsudskiego w Łodzi. To też w ramach senioraliów 21 w czwartek spotka się z Wami Izabela Werecka-Szczepańska. Naszą podróż rozpoczniemy w bibule tajnej drukarni Józefa i Marii Piłsudskich przy Wschodniej. Obiecują organizatorzy, no i tak o tym wydarzeniu opowiadają w takiej notatce, jaką otrzymałem do redakcji Radia Złote Przeboje 101.3 FM. Wschodnia. To tu, w miejscu o niezwykłej historii, przedstawimy losy muzeum, którego misją na przestrzeni lat było upamiętnianie marszałka. Zobaczymy również tablice poświęcone jego pamięci, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie. Następnie, przemierzając ulicę Wschodnią, dawniej Piłsudskiego, dotrzymy do ulicy Narutowicza. Kolejnym ważnym punktem na naszej trasie będzie pomnik marszałka przy Łódzkim Domu Kultury, symbolicznym miejscu, które samo w sobie jest pomnikiem, dziełem Wiesława Lisowskiego. Spacer poprowadzi nas dalej aż do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Gdańskiej. To tutaj zakończymy nasz główny program. Jednak dla tych, którzy będą mieli ochotę na więcej, przygotowaliśmy dodatkową propozycję. Przejście pod budynek dawnego carskiego więzienia śledczego. Obecnie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, które w 1900 roku było miejscem uwięzienia Józefa Piłsudskiego. Będą też warsztaty druku na tkaninie, historia odbita na płótnie, to 22 w piątek. Z Wami Tomasz Milczarek, Izabela Werecka-Szczepańska, by zaprosić na takie spotkanie z historią i rękodziełem, bo podczas warsztatów przeniesiecie się do Łodzi konspiracyjnej, do Łodzi przełomu wieków, żeby własnoręcznie ozdobić bawełniane torby wzorami unikatowymi. Wszystko za sprawą druku tamponowego. Do wyboru będą wzory z wizerunkiem młodego Józefa Piłsudskiego oraz motyw zaczerpnięty z tapety znajdującej się w legendarnej tajnej drukarni przy Wschodniej. No to jest świetna okazja, żeby stworzyć niezwykłą pamiątkę, słuchajcie, bo to też są takie tajne symbole. Tajne dla nas, mogą być one oczywiście czytelne, ale pewnie z taką twarzą Piłsudskiego, jak gdzieś wyjdziemy, to nie jedna osoba nas zapyta: o, a kto to na tej torbie twojej, prawda? Czyj to portret? No, to jest Piłsudski, młody Piłsudski. Niepodobny, niepodobny. Ten portret Piłsudskiego my możemy zobaczyć z czasu łódzkiego u nas właśnie w bibule. I to jest inny marszałek niż ten, którego znamy, prawda, z wąsem. No, choćby w trakcie rekonstrukcji 11 listopada na rynku Włókniarek Łódzkich pojawia się oczywiście marszałek jak zwykle. Słuchajcie, tak, no inna postać. Bardzo ciekawe to wszystko. Na fragmenty tej tapety, tego wzoru, no to wszystko to jest tajna sprawa. No i fajna. Będzie wystawa do zwiedzenia Walka Słowem z przewodnikiem. To 23 maja, no i w ogóle zwiedzanie bibuły z przewodnikiem, to generalnie w każdy weekend, w sobotę i w niedzielę, także 16, 17, 23, 30 i 31 maja. Do tematu jeszcze wrócę, słuchajcie, natomiast teraz, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, wracam do przestrzeni teatralnej, zbliża się premiera
1: teatry.
0: No exit. Bez wyjścia. Teatr Komedii Impro w Łodzi zaprasza na nowy spektakl, na premierę, taki komediowo-dramatyczny format, bardzo gęsty, intensywny, oczywiście, że improwizowany. To tutaj bohaterowie od początku do końca pozostają w jednym miejscu, wskazanym przez publiczność. Nie ma kulis, nie ma ucieczki, jest tylko napięcie, zmieniające się emocje i komedia, która z czasem nabiera coraz ciemniejszego odcienia. Czym jest No Exit? Słuchajcie, mam tutaj informacje właśnie bezpośrednio z Teatru Komedii Impro. W spektaklu aktorzy zostają zamknięci razem w jednej przestrzeni, wybranej

0: przez widzów. To publiczność decyduje, gdzie rozegra się akcja. No i generalnie, co jest powodem, dla którego spotykają się tutaj bohaterzy? Może to być, nie wiem, zatrzymana winda, pokój hotelowy, sala konferencyjna, bunkier, nie wiem, dowolne inne miejsce odpowiedziane tutaj naszą wyobraźnią tak naprawdę i wypowiedziane w trakcie tworzenia tej ważnej przecież ostatecznie historii. Postacie pozostaną na scenie od pierwszej do ostatniej minuty, bez wyjść za kulisy, bez chwili oddechu, poza akcją. Improwizatorzy wspólnie odkrywają, dlaczego znaleźli się właśnie tu i teraz, a wraz z rozwojem historii atmosfera gęstnieje. Napięcia narastają, a relacje między bohaterami ulegają nieoczekiwanym przemianom. Choć punktem wyjścia jest komedia, no to w spektaklu coraz wyraźniej pojawiają się także akcenty absurdu, groteski i czarnego humoru, podkreślają organizatorzy. Tak, zbliża się premiera spektaklu No Exit, który staje się żywym laboratorium emocji, no i śmiechu, przestrzenią, gdzie tak naprawdę te sytuacje, które moglibyśmy uznać za codzienność, ostatecznie zmienia się w historię taką wielowarstwową, pełną zwrotów akcji, zaskoczeń, dramatu. Improwizowany spektakl, w którym bohaterowie od początku do końca tkwią w jednym miejscu wybranym przez publiczność. Nie ma kulis ani ucieczki, jest tylko napięcie, zmieniające się emocje i komedia, która z czasem nabiera czarnego odcienia. Tak napisano, słuchajcie, tak zatem zapowiadam to wydarzenie, czyli premierę w przestrzeni teatru improwizowanego. Tym razem zapraszamy na No Exit, bez wyjścia, do Teatru Komedii Impro na OFIE. To 16 maja, start o godzinie 20. To jest Radio Złote Przeboje, 101.3 FM i program Co jest grane w Łodzi. To tutaj opowiadam o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. Na dziś kończę, ale jutro będę z wami tradycyjnie od 21.00, by opowiedzieć m.in. o bardzo ciekawym spektaklu, który powraca do przestrzeni teatru. A za dziś dziękuję. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje, 101.3 FM.

Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Radio Złote Przeboje.